0: które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i potem kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie. Ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia, z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić. Nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum, rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca, przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 dokładnie, musi być non-stop skoncentrowany, tak
0: każdy kierowca.
1: Pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce.
0: Tak, ale wróćmy Diana jeszcze. Ja powiem tak naprawdę, jeszcze, na czym tak? to jeszcze powiem. Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
1: Tak,
0: nie?
1: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby tak. rozgrywania zawodów i konkurencji
0: tak, tylko,
1: szybowcowych.
0: Tylko, że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
1: Tak jest, bij mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
1: 60 metrów na sekundę, no, przepraszam.
0: Ponad 200 na godzinę.
1: 200 km na godzinę czasami względem
0: się,
1: ziemi.
0: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowie, w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej. Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, który ci z przodu, wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o, tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem.

0: A tu opadał? O nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może. Nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych zawodach w Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami się ten most zawala po prostu, rozumiem. Że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja latałem z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie walczącego medale już jako jedyny z tej 6-osobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić, a ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo, że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop. I doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów. Były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe. Także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść i oni latają coraz lepiej. No, to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że

0: startuje i ląduje się na tym samym akurat lotnisku, czy to jest różnie?
1: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, a lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez dwa dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie. Że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. I to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też. Jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że jest gorąco.
0: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, tak jak mało zieleni, czyli piasek jest, powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrego określenia użyłem.
1: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co, może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale... W czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18. Zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
0: Na ile ten sport jest bezpieczny?
1: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem. Bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
0: A jak często tobie się zdarzało takie lądowania?
1: No, ja jestem dobrym pilotem, więc umiem się w powietrzu utrzymać.
0: Na początku twojej drogi
1: zdarzyło się kilka lądowań. No, nawet później się zdarzają lądowania.
0: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
1: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby lądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego,

0: Mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów. Obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300. To po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo, kto jest liderem i tak dalej. Dolatujemy do tego Olivares. I teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu. I jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. I więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej, i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest
1: Tak.
0: przede mną. Natomiast
1: Tak.
0: może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji,
1: I
0: że
1: co
0: musimy
1: wtedy? Trzeba
0: zaryzykować,
1: lądować?
0: wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra, wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć
1: Ale burza to
0: trudne.
1: raczej się wiąże z niebezpieczeństwem,
0: No,
1: zagrożeniami.
0: tak jest, no,
1: Nawet na lądzie się mówi.
0: aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci. Ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi, no tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP. Najdalej, jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia. I wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami. Wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem. Ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu. Elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny. To nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. A tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskami działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania, takich
1: Awaryjnych miejsc do
0: awaryjnych. A w
1: lądowania.
0: Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome, można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę, trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak,
1: Tak.
0: nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko
1: Tak.
0: trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi. Jak już go podbiło, jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość i znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera,
0: No i
1: że tak powiem.
0: złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mu się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się
1: Sprzęt
0: zwalić.
1: wytrzymał.
0: powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie

0: takiej kraksy, to ono ma pochłonąć energię. No niestety
1: A jednak.
0: trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No.
1: Oj.
0: No i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, proszę. Czyli nie w liczbie tak mnogim, tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no, wydaje się, że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybit latające.
1: Tak.
0: Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast no, szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: tylko oni.
1: Radio Włocławek.
2: Po polsku.
3: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zadamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki.

0: ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać siebie wszystko.
1: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
0: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
2: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wocobek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety włocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda. Polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i tu jest pięknie w tych lasach.
1: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca.
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
1: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
1: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
1: Proszę, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
1: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej.
5: No,
3: I
5: miałeś
3: fajnie wyszło.
5: rotację dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
2: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na starym rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
6: Wyjątkowo. Zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
2: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
7: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie. Następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie. A później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie. Ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka. Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle. To jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na

0: obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są dwa kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo. Jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny. Jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
0: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
3: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
3: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy, tym bardziej, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich, bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
6: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
5: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku.

0: Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
0: No, też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z Bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy,
3: jaka
4: 10%!
3: Opłata? Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
6: wypatrz!
5: Pokaż!
3: No to... Mam! Umiesz czytać i...
4: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To panie w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Czekam. Nie czytać nie umiem.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy sprawić. Urząd okradasz pan.
3: Tak.
4: Skarbowy.
3: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
7: My, jego majestat król...
5: To Kazimierz Wielki!
4: Panie, ale to dawno!
5: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie!

0: Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
1: Kogo?
0: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
2: Wiesz, panie,
1: co mi to nadał? Gamonie,
0: no, król!
2: Ale to mój pradziadek takie pisał.
1: Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
0: aresztować. Na dół, złaź.
1: Nie zejdę.
2: Złaź, ja zrobię protokół.
1: Nie zejdę.
3: Złaź, kult,
1: nie zejdę, bo wezmę pałkę.
2: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
0: Będziemy go tutaj chłostać.
2: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
3: Zadek,
2: przepraszam, panie, bo to dramat no się rozgrywa.
1: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic za fałszywymi.
2: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
1: To moja pała!
0: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
2: Jak panie się czujesz osłem, to...
0: Dawaj, na głośno.
2: Ja nie.
1: Cześć lach, panie, dajesz! Bijesz!
0: Ale weź go uderz, no.
2: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
1: Liczymy! Cztery! Pięć! Sześć!
2: Jemu się to podoba! Wyszła we scenie do tekstu!
1: Dziesięć! Jedenaście ode mnie!
2: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
1: Asesora na sąd królewski będę prosił!
2: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
1: Mam!
2: Masz,
1: do. Mi zarządził z NFZ-a.
4: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
5: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
4: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
5: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
4: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
6: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
7: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
8: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
9: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
9: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
8: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
7: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
10: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy

0: Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
1: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
2: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki wtórzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu.
3: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
4: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Włocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
3: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
4: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Włocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: dobry, Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań, tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na rynku.
0: Ta różnica jest aż tak duża, Panie
1: Tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie.

0: zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że, czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych. Tak. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to oznacza, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no ma sens,
1: bytu, ma sens
0: i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4/6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od
0: miasta. Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu,

0: pod zamieszkanie, tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a jadą
1: panie prezydencie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: to
1: na
0: prawda, celozowy. Ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę. Mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to są
1: odbiory techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście. Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, zapłacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza, i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia, od lat zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No, pani redaktor, to byłoby po prostu...

0: Bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną
1: A
0: plotkę, a
1: jednak.
0: jednak do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to... Nie,

0: temat udrażnienia tego
1: przejazdu.
0: Podobnie
1: jak z tamą bywa,
0: ale
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który jest, byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają, więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Bez czego nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: Resztę to znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie jak Wieniecka.
0: Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.

0: ci, że będą
1: Więc to,
0: pieniądze.
1: no, powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
0: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców.

0: żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił, no to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
1: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, ba nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
0: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu. Parolotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo natankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, jest płynem, jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200. Czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Mongoflier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to

0: co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
1: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
0: Czy mógłby Pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia, można powiedzieć?
1: To jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki, to jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i to jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das Devil, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak. Im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
0: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
1: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak naprawdę gra na czas, więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił wznieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z powiedzmy 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
0: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść i lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach? Czy tam się zdobywa punkty? Jak to jest, że jest Pan ciągle pierwszy? To może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak? Czy to trzeba dolecieć szybciej? Jakby zaliczyć pełną pętlę jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
1: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km, jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto wykorzystując te prądy termiczne będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał wtedy szybciej, będzie postępował do przodu, to jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej, więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
0: wykorzystując tylko naturę,
1: tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. a mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu na ryzykownie niskiej wysokości, trafić na bardzo mocny komin i szybko

0: się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach, jakby nie wiadomo gdzie on jest, jakoś musi go pan znaleźć, tak?
0: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie. Ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić. Nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum, rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca, przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 dokładnie, musi być non-stop skoncentrowany, tak
0: każdy kierowca.
1: Pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce.
0: Tak, ale wróćmy Diana jeszcze. Ja powiem tak naprawdę, jeszcze, na czym tak? to jeszcze Powiemy. Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
1: Tak,
0: nie?
1: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby rozgrywania zawodów i konkurencji szybowcowej.
0: Tylko, że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
1: Tak jest, bić mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość 1. raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są.

0: dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
1: 60 metrów na sekundę, no, przepraszam.
0: Ponad 200 na godzinę.
1: 200 km na godzinę czasami względem
0: się,
1: ziemi.
0: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej.
2: Tak.
0: Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, który ci z przodu wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może. Nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych zawodach w Australii. Tak? I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami się ten most zawala po prostu.
1: Rozumiem.
0: Że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja latałem z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie walczącego medale już jako jedyny z tej 6-osobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić, a ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo, że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop. I doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów, były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe, także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy

0: coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść, oni latają coraz lepiej. No, to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, nie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym akurat lotnisku, tak. czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie. Że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. I to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też. Jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, jak mało zieleni, czyli piasek jest, sucho. Powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrze, dobrego określenia użyłem.
0: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co, może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale... W czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy. Niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12. A o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18, zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem, bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzało takie lądowanie?
0: No, ja jestem dobrym pilotem, więc umie się w powietrzu.

0: trzymać.
1: Na początku twojej drogi
2: zdarzyło się kilka lądowań. No, nawet później się zdarzają lądowania.
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
2: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby wylądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań, no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo, kto jest liderem i tak dalej. Dolatujemy do tego Olivares i teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu. I jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim... Kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. Więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest przede mną. Natomiast może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji, że musimy zaryzykować, wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra. Wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć...
1: Ale burza to raczej się wiąże z niebezpieczeństwem, zagrożeniami.
2: No, tak jest.
1: Nawet aczkolwiek, na lądzie się mówi.
2: Aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które ją noszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci, ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi i tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pavulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP najdalej jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia i wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami, wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę, leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem, ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pavulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu, elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny, to nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. A tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskam i działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania.
1: Awaryjnych miejsc do lądowania.
2: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome z pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No ja leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pavulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za

0: zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome, można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę, trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi, jak już go podbiło. Jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość, znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się złamać.
1: Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Okay. Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, czyli nie w liczbie tak często. Tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no. Wydaje się, że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybitw latające. Tak. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast na szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby

0: Osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W niedzielę stadion przy Lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Proszę, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
2: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
0: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu.

0: poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego Biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
1: Wyjątkowo. Zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na Biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
0: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
2: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
3: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
2: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
0: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
4: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
3: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
4: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne.

0: te bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
1: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
2: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
3: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
4: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
3: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
3: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego. I przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
4: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada.

0: opowiada o swoich przygodach, m.in. na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
0: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Wrocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym.

0: One charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale, ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: No panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę w życie nie
5: wypadł!
2: No to mam, umiesz czytać i...
3: Panie, ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To no panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam. Nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dawno!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał!
4: Ja poznę... O, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku był.
2: Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kawcą. Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę! Nie zejdę!
3: Złaź, ja zrobię mnie. Protokół.
2: Nie zejdę!
6: Złaź kulturę!
2: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia. Co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
4: Zadek wypnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat no się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic zarwał.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Dobrze. Cześć ślach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Ja mu się to podoba!
4: 7!
3: I słabe sceny do tejskie!
4: 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
3: Masz,
2: król mi zarządził z NFZ-a.
7: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
8: Panie, to był wielki kij, nie rózga nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
7: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
8: A ja?
7: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
8: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
7: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
4: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: Uczestnicy rejestrów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
9: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
5: Ta impreza przede wszystkim, nie? Kolejna.
7: Właśnie, czy byliście już Państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stan.

0: stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
1: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
0: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
2: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
3: Miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również dwie osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15. I tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
2: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
4: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
2: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu.
5: 2 dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
6: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu.

0: Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji, atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny ciekawy spędzić swój czas.
1: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
0: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nam zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Włocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
1: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Włocławskim Centrum Biznesu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: Dzień
0: prezydencie.
1: Dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to

0: To fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego. Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa. To trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań
0: Ta
1: na
0: różnica jest aż
1: rynku.
0: tak duża, panie
1: Tak,
0: prezydencie?
1: oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej i tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu. Więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili. I rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie
0: Myśleli o socjalnych
1: definicja mieszkań
0: mieszkaniach, tak.
1: socjalnych. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach. I stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no
0: Ma
1: ma
0: rację bytu,
1: sens,
0: ma
1: ma
0: sens.
1: sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4x6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym,
0: Zasada jest ta
1: więc
0: sama, to też tanie
1: zasada
0: mieszkania na wynajem
1: na
0: od

0: Miasta.
1: Wynajem mieszkania tak samo, więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
0: to chyba dobrze,
1: a jadą
0: panie prezydencie
1: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
0: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji
0: mieszkańców.
1: I tak
0: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
1: do celu. Prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy ponad 200 rodzin to ścisłe centrum się wprowadzi.
0: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celulozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
1: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale to
0: odbiory
1: są
0: techniczne
1: rzeczy
0: muszą być
1: ważne,
0: jakby,
1: oczywiście. Natomiast te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
0: Których stać na utrzymanie tych mieszkań.
1: Tak, krótko mówiąc, zapłacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc w teoretycznie połowa sierpnia.

0: No właśnie, dlatego pytam.
1: Ale ja
0: Słyszeliśmy o terminie 17
1: tak jest,
0: sierpnia.
1: i to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc
0: Może się przesunąć ten
1: no i
0: termin.
1: co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
0: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie
1: No, pani
0: toru.
1: redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną
0: A
1: plotkę, a
0: jednak.
1: jednak do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego
0: Podobnie
1: przejazdu,
0: jak z tamą bywa,
1: ale
0: prawda?
1: pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolei przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie są
0: Bez tego
1: tanie
0: nie uda
1: rzeczy.
0: się tak zrobić żadnej inwestycji w
1: Dokładnie,
0: mieście.
1: więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego właśnie z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich. Oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne. No ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści.
0: Rowerzyści.
1: I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
0: Resztę to
1: sami.
0: znaczy ile, panie prezydencie?
1: Zobaczymy. Ja
0: Wstępnie, no to nie są
1: wstępnie,
0: tanie rzeczy,
1: nie,
0: sam
1: to
0: pan
1: nie
0: to
1: są tanie
0: powiedział.
1: rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych,
0: Podobnie
1: więc
0: jak Wieniecka.
1: podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej

0: płynne, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do 20, do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie jest kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby
0: i
1: to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odepchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić.

0: Dziś?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy. Za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanu. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Jeszcze zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
2: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego, że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
0: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wrocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
6: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna i robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców

0: Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć, bo wiemy, że malinki trochę na rynku brakuje. A u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
1: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
2: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa jest, nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
3: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
2: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
1: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
4: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
3: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
4: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
1: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
5: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna

0: przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotne inwestycje dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
1: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
2: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
1: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
0: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
1: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
0: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
3: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
3: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy,

0: Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrol bali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy. Jaka 10%!
2: Opłata? Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzypę w ciebie
5: wybrać!
2: No to mam, umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam sześć żon, tej jako siódmej nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej trzech jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To nie, panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekaj, nie czytać nie ukradł.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: zgrać. Uczciwy urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dawno!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wie, żeś to kupił, to chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gabony jeden!
4: No, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku był.
2: Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kowcą. Aresztować! Na dół, złaź kulturę.
2: Nie zejdę.
3: Złaź, ja zrobię
2: nie.
3: Protokół.
2: Nie zejdę.
6: Złaź kulturę.
2: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
4: Zadek wypnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zarwał się.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Dobrze. Weź ślach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Jemu się to podoba! Magno! Wyszłabe sceny do tejskie!
2: 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił.
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam.
3: Masz,
2: do. Mi zarządził z NFZ-a.
7: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
8: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
7: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
8: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
7: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
4: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: Uczestnicy rejestrów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
9: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
10: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
7: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora,

0: dużym zainteresowaniem cieszę się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
1: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
2: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
3: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
4: Miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
3: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
5: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
3: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzaniu stanu technicznego samochodu.
6: 2 dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
7: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o

kontakt z Włocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji, atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji

0: ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
1: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nam zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki, także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
0: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: Dzień
0: prezydencie.
1: Dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody

0: człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na rynku.
1: Ta różnica jest też tak duża, panie prezydencie?
0: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Cellozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych. Tak. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no, ma sens. I jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4/6, teraz Cellozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od
0: miasta.
1: Na tani
0: wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo

0: mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą
1: prezydencie.
0: Na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się na cel.
0: To prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celulozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście. Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: Tak, krótko mówiąc, na płacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc w Teoretycznie połowa sierpnia,
1: No właśnie, dlatego pytam.
0: ale ja...
1: Słyszeliśmy o terminie 17
0: Tak jest.
1: sierpnia.
0: I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski.

0: Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc
1: może się przesunąć ten termin.
0: No i co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z Tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który jest, byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są
1: tego
0: tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: To znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych. Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to

0: Trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do 20, do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
0: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, ba nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
1: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu, parolotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo natankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, jest płynem, jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości, taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Montgolfier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce

0: co opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu, w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada. I jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia?
0: Jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki. To jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i tu jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das de Ville, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak. Im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak, naprawdę gra na czas. Więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił wznieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z powiedzmy 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść i lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach? Czy tam się zdobywa punkty? Jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy? To może druga część pytania, ale pierwsza No jak

0: Jakby, jakie są zasady tej gry, tak? Czy to trzeba dolecieć szybciej, jakby zaliczyć pełną pętlę jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
1: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km. Jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto, wykorzystując te prądy termiczne, będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał, wtedy szybciej będzie postępował do przodu. To jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej. Więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
0: wykorzystując tylko naturę.
1: Tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu na ryzykownie niskiej wysokości, trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
0: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi Pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest Pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach. Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go Pan znaleźć, tak?
1: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie. Ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia, z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić. Nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca. Przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze wynoszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
0: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 musi być non-stop skoncentrowany, tak
1: każdy kierowca.
0: Pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
1: Tak.
0: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce
1: Tak, ale wróćmy
0: Diana
1: jeszcze.
0: Już, ja czy...

0: Więc ja powiem tak naprawdę, jeszcze, na czym tak? to jeszcze Powiemy. Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
1: Tak,
0: nie?
1: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby rozgrywania zawodów i konkurencji szybowcowej.
0: Tylko, że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
1: Tak jest, bić tak mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
1: 60 metrów na sekundę, przepraszam.
0: Ponad 200 na godzinę.
1: 200 km na godzinę czasami względem
0: się,
1: ziemi.
0: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowie, w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej. Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, który ci z przodu wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może. Nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych zawodach w Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami się ten most zawala po prostu. Rozumiem. Że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja tam z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie walczącego medale już jako jedyny z tej 6-osobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić. A ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji drugi bok trasy, pomimo że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć. Tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyło.

0: i stracili po prostu ten trop i doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów, były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe, także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść, oni latają coraz lepiej. No, to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej i zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym lotnisku, czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, i lecieli przez całą Polskę, jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie. Że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasa się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. I to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też. Jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, tak jak mało zieleni, czyli piasek jest, powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrego określenia użyłem.
0: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co, może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale... W czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły,

0: jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, i nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc no, powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18. Zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem? Bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzało
0: Rzadko
1: takie
0: się to zdarza.
1: lądowania?
0: No ja jestem dobrym pilotem, więc umiem się w powietrzu utrzymać.
1: Na początku twojej drogi
0: Zdarzyło się
1: pilota?
0: kilka lądowań. No nawet później się zdarzają lądowania. Natomiast
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
0: Natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby lądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 kilometrów dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań, no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo kto jest liderem i tak dalej, dolatujemy do tego Olivares i teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu. I jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut. Zanim kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 kilometrów do przodu. I więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej. I jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest
1: Tak.
0: przede mną. Natomiast
1: Tak.
0: może się zupełnie inaczej zdarzyć. Więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji,
1: I
0: że
1: co
0: musimy
1: wtedy? Trzeba
0: zaryzykować,
1: lądować?
0: wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę. Tam się okazało, że pogoda była dobra. Wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć
1: Ale burza to
0: trudne.
1: raczej się wiąże z niebezpieczeństwem,
0: No,
1: zagrożeniami.
0: tak jest, no,
1: Nawet na lądzie się mówi.
0: aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No, jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci. Ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi i tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no, dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP No i dalej, jak sobie mogłem po prostu dać

0: rady tego dnia. I wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami, wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem. Ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu, elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny, to nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. Ale, a tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskam i działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania.
1: Awaryjnych miejsc do lądowania.
0: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. No, wybrałem takie miejsce strome. Można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak, tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko tak. Trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi, jak już go podbiło, jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość i znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się złamać.
1: Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No. No i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Okay. Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, proszę. Czyli nie, w nie tak często. Drogi, tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no. Wydaje się, największym... że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybitw latające. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast no, szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk,

brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.

0: wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym, także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanu. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Dobrze, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też

0: troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać. Natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat. Także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
1: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
2: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą. I to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
3: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
4: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
5: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
4: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
6: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
6: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
4: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
7: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też.

0: Są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora
1: Poznać.
0: poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez
1: Bez
0: nawozów, bez oprysków, wszystko jest ręcznie robione.
1: ręcznie. Czyli zwierzę
0: Mała
1: zrobione
0: nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie
1: ręcznie.
0: będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda. Także.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
0: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
3: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
4: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej, właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
5: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
4: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
2: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
4: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
2: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
5: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. Poza tym jarmark nadwiślańskie smaki.

0: Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
0: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do wrocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Wrocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy, 10%!
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie wyparcie! Pokaż!
2: No to... Mam! Umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To panie w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam. Nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę sprawdzić.
3: Uczciwy urząd okradasz pan.
2: Tak. Co to dokumenta? Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dobrze!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wierzę, że to kupił, to chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Co mi to nadał, gabon jeden!
4: O, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał,
2: od mańkut był. Pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kawcą. Aresztować! Na dół! Złaś
2: kulturę. Nie zejdę!
3: Złaś, no ja zrobię
2: nie.
3: Protokół.
2: Nie zejdę!
5: Złaś kulturę.
2: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół z zatrzymania, z oclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze. Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic za fałszy.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to... Ja nie...
4: Cześć lach panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz! No.
3: Ale brutal! Nie patrz dziecko, to są brutalne sceny!
2: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Ja mu się to podoba! Trwa bez sceny do tej
2: 10! 11 ode mnie!
3: Panie litości! Krew mu leł!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
3: Masz,
2: król mi zarządził z NFZ-a.
6: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
7: Panie, to był...

0: El kikiji nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślą, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
1: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
0: A
1: Tylko
0: jakie?
1: takiego innego, inaczej pisanego.
0: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
1: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
2: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
3: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
4: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
5: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
1: Właśnie, czy byliście już Państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
5: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
4: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
3: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
6: Miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
3: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
7: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni.

0: To jest jeszcze okres taki wtórzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu.
2: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wrocławku odbędzie się kolejna edycja Wrocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
3: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
2: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
3: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nam zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
2: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.

0: Sławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań, tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: rynku.
1: Ta
0: różnica
1: rynku.
0: Jest aż tak duża, Panie
1: Tak,
0: Prezydencie?
1: oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych.
0: Tak.
1: Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to nie gaz

0: niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no,
1: ma sens.
0: I jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4x6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od miasta.
0: Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a jadą
1: panie prezydencie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do dyspozycji mieszkańców.
1: Tak nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: na prawda, celu. Ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też

0: właśnie społeczny, kiedy no, 200, ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przycelowe przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście.
1: oczywiście.
0: Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Których stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: Tak, krótko mówiąc, zapłacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza, i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam.
0: Ale
1: słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia, od lat zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz To, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: Bez
0: są
1: czego
0: tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: uda się tak zrobić żadnej inwestycji w
0: Dokładnie.
1: mieście.

0: Więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: To znaczy ile, panie
0: Zobaczymy.
1: Prezydencie?
0: Ja
1: wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie to są
1: powiedział.
0: Tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie
0: więc,
1: jak Wieniecka.
0: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli. I mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

0: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zadamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super. Jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda. Polecamy. Za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i tu jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Zapytam się, jak u ciebie to się zaczęło?

0: zaczęła ta przygoda?
1: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
0: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
2: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
3: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
4: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
5: Wyjątkowo zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
4: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
6: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu, w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
0: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
6: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
4: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
7: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej się różne kolory, różne wzory, że tak powiem.

0: Wszystko jest w stanie dojrzałym, te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora
1: Można.
0: poznać, można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków, wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek.

0: bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
1: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
2: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
3: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
4: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w Bursie, co będzie remontowane dokładnie?
3: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
3: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
5: Atrakcja jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam, wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka, przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju, będą zapalone pochodnie, niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire, kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki, bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości wrocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowany

0: Innym jednostkom nie było to straszne.
1: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
0: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w domu!
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
5: wybaczy!
4: Pokaż!
2: No to mam! Umiesz czytać i
3: panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To panie w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Czekam, nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
2: Tak. Skarbowy. Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dawno!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wierześ to kupił, to chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król co nadał, gabon jeden!
4: O, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku
2: był. Lodu pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
4: kawcą. Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę! Nie zejdę!
3: Złaź, ja zrobię protokół!
2: Nie zejdę!
6: Złaź kulturę!
2: Nie zejdę, bo wezmę pałkę!
3: Nie wiem jeszcze jaki... Ale to protokół z zatrzymania, z oclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
6: Zadek
3: przepraszam panie, bo to dramat no się rozgrywa.
2: Śmiech, śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zadbał.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej!
2: To moja pała!
4: Weź go! Dawaj, wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Weź ślach, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz! No.
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Ja mi się to podoba!
4: 7!
3: O! Bez sceny do tej!
4: 10! 11!
3: Panie litości! Krew mu leł! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
3: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
3: Masz,
2: król mi zarządził z NFZ-a.
1: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
7: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, pozadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
1: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
7: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
1: Jak to wygląda z perspektywy
5: królewskich celników.
8: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego

0: trafi, no coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
1: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
2: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
3: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już Państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało? Co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
3: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
2: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
1: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
5: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
1: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
6: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki wzburzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzaniu stanu technicznego samochodu.
7: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wocławku odbędzie się kolejna edycja Wocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
4: 21 i 22.

0: 22 sierpnia w Parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20, natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji. Atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w Parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
1: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
0: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki, także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
1: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: rynku.
1: Ta
0: różnica
1: rynku.
0: Jest aż tak duża, Panie
1: Tak,
0: Prezydencie?
1: oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celnozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych.
0: Tak.
1: Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to oznacza, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no,
0: ma rację
1: sens,
0: bytu, ma
1: sens
0: sens.
1: I jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 280.

0: 78 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4x6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od miasta.
0: Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a jadą
1: panie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy, więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: na Celozową. Prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy Celozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, Teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z

0: projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście. Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, zapłacenie czynszu, zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Tak jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który jest, byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów. Więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Bez tego nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizację.

0: Realizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: To znaczy ile, panie
0: Zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie
0: więc
1: jak Wieniecka.
0: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: Powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social

0: social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
0: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, ba nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
1: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu, paralotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo natankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, z płynem jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy

0: miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No, tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Montgolfier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia?
0: Jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki. To jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i to jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das Deville, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak, im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić,

0: tym lepiej. Z tym większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak naprawdę gra na czas, więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił wznieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z, powiedzmy, 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść i lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach? Czy tam się zdobywa punkty? Jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy? To może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak? Czy to trzeba dolecieć szybciej, jakby zaliczyć pełną pętlę jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
0: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km, jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto, wykorzystując te prądy termiczne, będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał, wtedy szybciej będzie postępował do przodu. To jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej. Więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
1: wykorzystując tylko naturę,
0: tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu na ryzykownie niskiej wysokości, trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach. Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go pan znaleźć, tak?
0: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie, ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia, z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić. Nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci zespół.

0: swojej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca, przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 dokładnie, musi być non-stop skoncentrowany, tak
0: każdy kierowca.
1: Pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce.
0: Tak, ale wróćmy Diana jeszcze. Ja powiem tak naprawdę, jeszcze, na czym tak? to jeszcze powiem. Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
1: Tak,
0: nie?
1: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby rozgrywania zawodów i konkurencji
0: tylko,
1: szybowcowej.
0: Tylko, że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
1: Tak jest, bić mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość 1. raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
1: 60 metrów na sekundę, no, przepraszam.
0: Ponad 200 na godzinę.
1: 200 km na godzinę czasami względem
0: się,
1: ziemi.
0: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowie, w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej.
2: Tak.
0: Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, który ci z przodu wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem, a tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może, nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych zawodach w Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał.
0: Trzeba było po prostu doczekać do takiego momentu, tak? Że za nami się ten most zawala po prostu.
1: Rozumiem.
0: Że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja tam z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz

stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie walczącego medale już jako jedyny z tej sześcioosobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie.

0: kolorami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić. A ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop i doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów, były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe, także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść, oni latają coraz lepiej. No, to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym lotnisku, czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie, że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasa się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu i to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też, jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się zdarzyć, tak jak mało zieleni, czyli piasek jest, powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrego określenia użyłem.
0: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co? Może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza.

0: wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej, no ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale w czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, i nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18. Zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem. Bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzało takie lądowania?
0: No, ja jestem dobrym pilotem, więc umie się w powietrzu utrzymać.
1: Na początku twojej drogi pilota?
0: Zdarzyło się kilka lądowań. No, nawet później się zdarzają lądowania.
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
0: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby lądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań, no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo kto jest liderem i tak dalej, dolatujemy do tego Olivares i teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu i jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. I więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest przede mną. Natomiast może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji, że musimy zaryzykować, wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra, wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć...
1: Ale burza to raczej się wiąże z niebezpieczeństwem, zagrożeniami.
0: No, tak jest.
1: Nawet na lądzie się mówi.
0: Aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci, ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje.

0: Pierwsze się unosi, no tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no, dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP. Najdalej jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia. I wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami, wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem, ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu, elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny, to nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. Ale, a tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskami działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania. Takich
1: awaryjnych miejsc awaryjnych. Do lądowania.
0: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome z pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome, można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko tak. Trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi, jak już go podbiło. Jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość i znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się
1: złamać. Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No, no i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Okay. Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, czyli nie w liczbie tak mnogim, tylko w liczbie pojedynczych wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no, wydaje się, że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybit wlatające.
1: Tak.
0: Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast no, szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W niedzielę stadion przy Lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17. Jesteśmy

0: Tutaj od początku sztafety włocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy. Za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i tu jest pięknie w tych lasach.
1: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
2: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
1: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
0: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
1: A jak u ciebie to się zaczęło?
3: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
1: Proszę, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
2: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
1: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
0: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
3: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
4: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona włocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
5: Wyjątkowo zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
4: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
6: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa jest, nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo. Jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam

0: się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
0: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
3: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
3: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
6: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
5: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
2: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
5: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni. jezdni tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też

0: tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego. I przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
1: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
1: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
3: Jestem szlachcicem, nie waży się w dole.
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę się ciebie wybaczy! Pokaż!
3: No to mam! Umiesz czytać i
4: panie! Ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To no panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Czekam, nie czytać nie umiem.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
3: Tak.
4: Skarbowy.
3: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
5: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
4: Panie, ale to dawno!
5: To nieważne już jest, to 200 lecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
3: Kogo?
5: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane. Wie, żeś to kupił, to chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
4: Wiesz, panie...
3: Co nadał, ja poznę,
5: no, król!
4: Ale to mój pradziadek takie pisał,
3: Leonu
4: Mańkut był. Leonu
3: wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
5: karcą. Aresztować! Na dół, złaź
3: kulturę. Nie zejdę.
4: Złaź, ja zrobię
3: mnie.
4: Protokół.
3: Nie zejdę.
6: Złaź kulturę.
3: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
4: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odslenia, co ja mam pisać?
5: Będziemy go tutaj chłostać.

0: Czyli protokół z chłosty, dobrze. Przepraszam, panie, bo to dramat się rozgrywa.
1: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic za
0: pał. Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
1: To moja pała!
2: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
0: Jak panie się czujesz osłem, to...
2: Dawaj, na głośno.
0: Ja nie.
1: Dobrze. Weź ślach, panie, dajesz! Bijesz!
2: Ale weź go uderz, no.
0: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
1: Liczymy! 4! 5! 6!
3: Jemu się to podoba!
1: 7!
0: Matko! Wyszłamy sceny dantejskie!
1: 10! 11 ode mnie!
0: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
1: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił.
0: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
1: Mam.
0: Masz,
1: do. Mi zarządził z NFZ-a.
4: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
5: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
4: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
5: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
4: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
6: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
7: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
8: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
9: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
9: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
8: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
7: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
10: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się. a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
7: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
3: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 20

0: 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włosowej przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzaniu stanu technicznego samochodu.
2: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wrocławku odbędzie się kolejna edycja Wrocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
3: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wrocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wrocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wrocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
2: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
3: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki, także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wrocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
2: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: rynku.
1: Ta
0: różnica jest aż tak duża, Panie
1: tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów.

0: komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych. Tak. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no, ma sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4/6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od
0: miasta.
1: Na tani
0: wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z Radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą
1: prezydencie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało

0: duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji mieszkańców.
1: I tak
0: mieszkańców.
1: Nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: to
1: na cel
0: rozwoju.
1: Prawda,
0: ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celu rozwoju przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Których stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: Tak, krótko mówiąc, na płacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17
0: tak
1: sierpnia.
0: Jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z Tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem

kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywa.

0: centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są
1: czego
0: tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie,
1: w
0: więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć sami.
1: Resztę to znaczy ile, panie
0: Zobaczymy.
1: Wstępnie. No, to nie są tanie rzeczy, sam pan to powiedział.
0: Nie, to nie są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie jak Wieniecka.
0: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odepchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 504.

0: 40 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się też z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super. Jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda. Polecamy. Za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja?

0: do biegania?
1: O, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
0: A jak u ciebie to się zaczęło?
2: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
0: Jeszcze zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
3: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
0: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
1: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i wiesz, fajnie wyszło.
2: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
4: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wrocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
5: Wyjątkowo zawsze od jesieni w pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie. Zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody. Bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe. Pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
4: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
6: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście, polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa jest, nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
0: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do Waszej oferty?
6: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy. z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no, staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez

0: jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
1: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
2: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
3: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
2: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
1: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
1: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
6: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
5: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
1: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do bursy.
5: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego. I przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
1: Z bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności.

0: W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
1: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16.30 i o godzinie 20.00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. No, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulturową. Kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi, w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie, dzieciaki namiętnie robią pierniki, pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach. Między innymi na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
1: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
0: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
2: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
3: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
2: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
3: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
2: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
3: Stoję no panie, no bo stoisz wyżej!
4: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
5: wypadzi!
4: Pokaż!
2: No to... Mam, umiesz czytać i...
3: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
2: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
3: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
4: Dokumenty.
3: To nie, panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
4: Ja nie czytać nie umiem.
2: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
3: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
2: Tak.
3: Skarbowy.
2: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
4: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
3: Panie, ale to dawno!
4: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
2: Kogo?
4: Kazimierz Wielki przez samo rzet napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Włocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
3: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał, gabony jeden!
4: No, król!
3: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku
2: był. Lodu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest kraszcą.
4: Aresztować! Na dół! Złaź
2: kulturę. Nie zejdę!
3: Złaź, ja zrobię protokół.
2: Nie zejdę!
6: Złaź
2: nie zejdę, bo wezmę pałkę.
3: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
4: Będziemy go tutaj chłostać.
3: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
6: Zadek wypnij.
3: Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech, śmiech. Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic za fałszywymi.
3: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała.
4: Weź go. Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
3: Jak panie się czujesz osłem, to...
4: Dawaj, na głośno.
3: Ja nie.
4: Cześć ślach, panie, dajesz. Pijesz! Ale weź go uderz!
3: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
4: Liczymy! 4! 5!

0: Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
0: Mam!
1: Masz,
0: do... mi zarządził z NFZ-a.
2: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
3: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
2: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
3: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
2: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
4: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, co się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
5: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
6: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
7: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
2: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
7: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
6: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
5: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
8: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
5: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
9: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru

0: stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodował połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki wzburzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu.
2: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Wocławku odbędzie się kolejna edycja Wocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
3: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Wocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której wocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Wocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
2: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
3: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Wocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
2: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Wrocławskim Centrum Biznesu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: Ta różnica
1: rynku.
0: Jest aż tak duża, Panie
1: Tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej i tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do

0: Jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie
1: Myśleli o socjalnych
0: definicja mieszkań
1: mieszkaniach, tak.
0: socjalnych. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach. I stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no
1: Ma rację bytu, ma
0: ma
1: sens.
0: sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4 przez 6, teraz Celnozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym,
1: Zasada jest ta
0: więc
1: sama. To też tanie
0: zasada
1: mieszkania na wynajem
0: na
1: od
0: tani
1: miasta.
0: wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym
1: Ale to
0: mieście,
1: chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą na
1: prezydencie.
0: nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy, więc tak jak powiedziałem, w

0: przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: na celozowanie. Prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście. Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, na płacenie czynszu, zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Tak jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam, nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej, to znaczy słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie, no,

0: de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Bez czego nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego właśnie z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: To znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie
0: więc,
1: jak Wieniecka.
0: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość, to zacząłem się szkolić.
0: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika,

0: Nikaban nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
1: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu.

0: te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, jest płynem, jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwartej to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Montgolfier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory, gdzie tutaj jest ziemia, można powiedzieć?
0: To jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki, to jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i to jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das Devilo, który właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od ziemi. Tutaj, ponieważ Ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma powiedzmy około kilometra średnicy i właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane,

0: zorganizowane prądy powietrzne, w których no, ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na Ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak. Im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak naprawdę gra na czas, więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił wznieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z powiedzmy 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść i lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach? Czy tam się zdobywa punkty? Jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy? To może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak? Czy to trzeba dolecieć szybciej, jakby zaliczyć pełną pętlę jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
0: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km, jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto wykorzystując te prądy termiczne będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał wtedy szybciej, będzie postępował do przodu, to jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej, więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
1: wykorzystując tylko naturę,
0: tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu, na ryzykownie niskiej wysokości trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie tego szybowca, no i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach. Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go pan znaleźć, tak?
0: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie, ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje.

0: interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony, no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić, nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero, powiedzmy, po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca. Przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
1: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1
0: Dokładnie,
1: musi
0: to jest
1: być non-stop
0: podstawowe.
1: skoncentrowany, tak
0: Każdy kierowca.
1: pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
0: Tak.
1: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce
0: Tak, ale wróćmy
1: Diana
0: jeszcze.
1: już
0: Ja
1: 3.
0: powiem tak naprawdę, na
1: Jeszcze,
0: czym to
1: tak?
0: jeszcze wszystko
1: Powiemy.
0: polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy,
1: Tak,
0: nie?
1: rozumiem. Czyli
0: Jeden
1: jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby
0: tak.
1: rozgrywania zawodów i
0: Tak,
1: konkurencji
0: tylko że
1: szybowcowych.
0: teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie, załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bij mistrza
1: Tak jest,
0: i
1: bij
0: tak dalej.
1: mistrza.
0: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest zbyt.
1: 60 metrów na sekundę,
0: No, ponad
1: przepraszam.
0: 200 na godzinę.
1: 200 kilometrów na godzinę
0: Czasami
1: względem
0: się
1: ziemi.
0: ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy, i to trzeba po prostu robić. Więc. Tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej. Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, kto leci z przodu, wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o, tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może, nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takie.

0: zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych zawodach,
0: o tych
1: w,
0: zawodach
1: Australii,
0: w Australii. Tak? I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spaźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli jakby wyczekiwał
0: trzeba było po prostu
1: tych,
0: doczekać do takiego momentu,
1: tak?
0: Że za nami się ten most zawala po prostu,
1: rozumiem,
0: że już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja latałem z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie, walczącego medale, już jako jedyny z tej sześcioosobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić. A ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop i doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez żadnych tam, bez kłopotów, były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe, także to się tak skończyło.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody, czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych. Nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna im iść i ten sukces zaczyna ich nieść i oni latają coraz lepiej. No, to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także komuś, kto to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej, zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie,
0: nie,
1: prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym
0: akurat
1: lotnisku,
0: tak.
1: czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, zawody, które

0: pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie, że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. I to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko, zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też, jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe,
1: A
0: to
1: dlaczego?
0: dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco,
0: Tak.
1: pewnie jest
0: Może się
1: mało, tak jak
0: zdarzyć.
1: mało zieleni, czyli
0: Piasek,
1: piasek
0: sucho.
1: jest, powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi.
0: Tak.
1: Dobrze,
0: No,
1: dobrego
0: znaczy,
1: określenia użyłem.
0: tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że Ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co? Może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą Ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z Oceanu Południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale w czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać. Rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia. Więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, i nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18. Zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem. Bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzały
0: Rzadko
1: takie
0: się to zdarza. Nie? No
1: lądowania?
0: ja jestem dobrym pilotem, więc umiem się w powietrzu utrzymać.
1: Na początku twojej drogi
0: Zdarzyło się
1: pilota?
0: kilka lądowań. No, nawet później się zdarzają lądowania. Natomiast
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
0: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby wylądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na większą wysokość i potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań, no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to, no to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie?

0: Tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo kto jest liderem i tak dalej. Dolatujemy do tego Olivares. I teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu. I jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim... Kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. I więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest tak. Przede mną. Natomiast, tak. Natomiast może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji, że musimy wtedy? Zaryzykować,
1: trzeba lądować.
0: Wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra. Wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć...
1: Ale burza to raczej się wiąże z niebezpieczeństwem, zagrożeniami.
0: No, tak jest.
1: Nawet
0: no,
1: na lądzie się mówi.
0: Aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No, jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci, ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi i tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP najdalej, jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia. I wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami. Wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem. Ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach. I postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu, elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny. To nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć. A tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskami działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania. Takich
1: awaryjnych miejsc awaryjnych. Do lądowania.
0: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome z pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome. Można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko tak. Trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi, jak już go podbiło, jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość, znowu bym wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się złamać.
1: Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No, no i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, czyli nie, w liczbie, nie tak często. Tylko w liczbie pojedynczej.

0: wypadek raz na 30 lat, no to jak na taki sport wyczynowy, no, wydaje się, że to nic. A jak ogólnie...
1: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce, powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybit wlatające. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast no, szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
0: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W niedzielę stadion przy Lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać z siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?
1: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
0: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wrocławek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
3: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wrocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy, za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i to jest pięknie w tych lasach.
2: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
2: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
3: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
2: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
2: Proszę, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczęło biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
2: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
3: Nie, dlatego, że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
0: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wrocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
6: Wyjątkowo. Zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie, zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody, bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe, pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
0: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
7: Wróciliśmy do Państwa.

0: A po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną, to jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez no, 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka dla mnie w smaku bardzo tradycyjna. Polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle. To jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu, w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie. Ale rzeczywiście polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są 2 kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa jest, nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo, jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny, jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku, ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do waszej oferty?
0: Tak, tak, tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
3: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są, zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniej. Różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać. Można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków. Wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
3: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy, tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym

0: albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich, bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego, więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
1: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w Bursie, co będzie remontowane dokładnie?
0: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
2: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
0: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
2: Z Bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
3: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne, w tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, między innymi na rzece Wiśle.
2: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
3: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu, między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
2: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
4: Z
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy!

0: 10%!
1: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
0: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
1: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
0: Stoję no panie, na no bo stoisz wyżej!
2: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę na ciebie
3: wymarzcie!
2: Pokaż!
1: No to... Mam! Umiesz czytać i...
0: Panie! Ona mówi, że twoja żona!
1: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
0: No ale powyżej 3 jest podatek 7%!
2: Dokumenty.
0: To panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
2: Tak nie czytać nie umiem.
1: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
0: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
1: Tak.
0: Skarbowy.
1: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
2: My, jego majestat król... Co, Kazimierz Wielki?
0: Panie, ale to dawno!
2: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
1: Kogo?
2: Kazimierz Wielki przez samorzep napisane. Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
0: Wiesz, panie...
1: Król mi to nadał, gałonie
2: jeden! Król!
0: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańku był.
1: Ludu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
2: kraszcą. Aresztować! Na dół! Złaś
4: kulturę.
1: Nie zejdę!
0: Złaś, ja zrobię protokół.
1: Nie zejdę!
4: Złaś kulturę.
1: Nie zejdę, bo wezmę pałkę.
0: Nie wiem jeszcze jaki. Ale to protokół z zatrzymania, z odslenia, co ja mam pisać?
2: Będziemy go tutaj chłostać.
0: Czyli protokół z chłosty, dobrze. Przepraszam panie, bo to dramat się rozgrywa.
1: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej jako szlachcic zarzucający.
0: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
1: To moja pała!
2: Weź go! Dawaj! Wypnij się tutaj, w tą stronę.
0: Jak panie się czujesz osłem, to...
2: Dawaj, na głośno.
0: Ja nie.
2: Cześć lat, panie, dajesz! Bijesz! Ale weź go uderz, no.
0: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
2: Liczymy! 4! 5! 6!
0: Jak mu się to podoba!
2: 7!
0: Matko! Piszmy sceny na tekście!
2: 10! 11 ode mnie!
0: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
1: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
0: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
1: Mam!
0: Masz,
1: król mi zarządził z NFZ-a.
5: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
6: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, pozadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
5: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza.
6: A jak?
5: Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
6: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
5: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
7: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
8: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
9: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
10: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
5: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
10: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
9: Tak, takie nasze włocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Włocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
8: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy.

0: na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
1: Miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Włocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna, w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
0: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
2: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
0: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzaniu stanu technicznego samochodu.
3: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
4: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Włocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
3: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi,

0: gośćmi, którzy rozwijają swoje firmy we Wrocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
1: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: rynku.
1: Ta
0: różnica jest aż tak duża, Panie
1: tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria

0: mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że, czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych. Tak. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no, ma sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4/6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od
0: miasta. Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowała.

0: przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą
1: prezydencie.
0: Na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: do
1: na cel.
0: To prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy Celrozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Których stać na utrzymanie tych
0: tak,
1: mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, na płacenie czynszu, zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na Celrozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego ale słyszeliśmy o terminie 17
0: tak
1: sierpnia.
0: Jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej, to znaczy słusznie pani redaktor

0: zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego
1: Podobnie
0: przejazdu.
1: Jak z tamą bywa,
0: Ale
1: prawda?
0: pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który jest, byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej, przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów. Dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Bez czego nie uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie, więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego właśnie z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: Resztę to znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie, no to nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie są
1: powiedział.
0: Tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie
0: więc,
1: jak Wieniecka.
0: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją.

0: co im wówczas będziemy mogli
1: odepchnąć,
0: skorzystać,
1: że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: to no, powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę stadion przy lesie na Zazamczu oraz okalający go las były areną trzeciej edycji wrocławskiej sztafety przełajowej. Na starcie zawodów stanęli biegacze z całego regionu. Każdy z uczestników miał do pokonania pętlę przełajową o długości 1,6 km. Każda drużyna składała się z trzech zawodników lub zawodniczek. W biegach uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami, reprezentujące Zakład Aktywności Zawodowej.
1: Powoli systematycznie rośniemy, liczba uczestników się zwiększa. Zaczynaliśmy od 15 sztafet, w tej chwili mamy już 29 w dniu dzisiejszym. Także bardzo nas to cieszy, że tego typu inicjatywa spotyka się tutaj z fajnym odbiorem. Ta impreza jest skierowana głównie tutaj do osób z Wrocławka i z okolic. Trasa to około 1600 metrów. To jest krótki dystans, ale bardzo wymagający. Zaczynamy tutaj po stadionie, jakieś 300 metrów, potem wbiegamy w las i tam zaczyna się cała zabawa. Są podbiegi, zbiegi, piach, korzenie, wąskie ścieżki, zakręty, także taki dość wymagający cross, gdzie trzeba dać siebie wszystko.
2: Czy biegacze właśnie z chęcią uczestniczą w takich wydarzeniu?

0: Tutaj od osób, które biorą udział, mam taki feedback, że ta impreza bardzo dobrze się przyjmuje. Jest czymś nowym i czymś innym na mapie biegów. Biegi głównie bazują na bieganiu na ulicy, takich klasycznych dystansów i biegamy indywidualnie. U nas jest to sztafeta, także dodatkowe emocje, walka drużynowa.
1: W sztafecie kobiet najszybsze okazały się zawodniczki Kuna Team Wocobek K1. Dystans pokonały w nieco ponad 21 minut. Łącznie w kategorii kobiet rywalizował 12 drużyn, natomiast w kategorii mężczyzn 17.
2: Jesteśmy tutaj od początku sztafety wocławskiej, organizowanej przez Szymona i jego drużynę. Jest super, jesteśmy trzeci raz, jest przepiękna pogoda, polecamy. Za każdym razem jest inna rywalizacja, inaczej się ustawiamy i mamy z tego dużo fanów. No i tu jest pięknie w tych lasach.
3: A jeżeli chodzi o trasę, ona była ciężka, wymagająca?
4: Ja uważam, że trasa była zróżnicowana. Były momenty, tak jak tutaj na stadionie, trasa łatwiejsza, piękna, podłoże proste. Były również trudniejsze miejsca, gdzie były górki, dużo piachu, korzenie, trzeba było uważać. Natomiast uważam, że taka trasa jest jak najbardziej odpowiednia jak na dukty leśne.
3: No właśnie, skąd u was ta pasja do biegania?
2: No, pewnie u każdej z nas jest inaczej. Ja jestem najstarsza, więc możliwe, że mam najdłuższy czasokres, aczkolwiek to nie jest aż tak bardzo dużo w latach. Trzeba coś zrobić z ciałem, z każdego roku coraz bardziej, a później to wciąga. To tak wciąga jak każdy inny pozytywne wariactwo i nauk i jak to nazwać, jest super.
3: A jak u ciebie to się zaczęło?
5: No tak po prostu jakaś odskocznia od takiego codziennego życia, od pracy, od nauki i tak jakoś zaczęłam i tak wpadłam, że się tak wkręciłam, że już raczej tak to zostanie ze mną.
3: Proszę, zapytam się, jak u ciebie to się zaczęła ta przygoda?
4: U mnie również podobnie, też troszeczkę można powiedzieć, że z nudów się zaczął biegać, natomiast u mnie również moja mama biega, też w tej sztafecie biega od 2-3 lat, także też na pewno za mamą tutaj coś od dzieciństwa weszło, taki bakcyl do biegania.
3: A spodziewaliście się takiego wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliście?
2: Nie, dlatego że nas kolega, który nas trenuje, Darek, nas tak podzielił, żebyśmy bardzo rywalizowały między sobą i to się sprawdziło w 100% do ostatniej prostej. No, i fajnie wyszło.
5: Rotacje dzień przed, zmiana kolejności, zmiana składu, ale się udało.
1: Bieganie poprawia kondycję, wzmacnia serce i płuca, pomaga spalać kalorie oraz redukować tkankę tłuszczową. Dodatkowo obniża poziom stresu, poprawia jakość snu i dodaje energii na co dzień dzięki uwalnianiu endorfin. Pierwsze efekty w postaci lepszego samopoczucia można zauważyć już po 2 tygodniach. To była kolejna odsłona wocławskiego biojarmarku. Na Starym Rynku mieszkańcy mogli zrobić zakupy bezpośrednio u regionalnych producentów, a wybór był naprawdę spory. Na stoiskach pojawiły się m.in. wędliny, sery, miody, świeże owoce i warzywa, a także kremy orzechowe i inne lokalne produkty. Wystawcy podkreślają, że najważniejsza jest dla nich jakość oraz własna produkcja. Na stoisku Pasieki Pszczele Wzgórze oprócz różnych rodzajów miodu można było znaleźć także inne produkty przygotowywane na bazie tego, co daje pszczoła.
6: Wyjątkowo. Zawsze od jesieni w Pasiece Pszczele Wzgórze z rezerwatu przyrody Kulin jest malina. Świeża malina, przepyszna, ekologiczna. I robimy oczywiście przetwory również z naszych owoców. Sok z miodem, czyli nie cukier, nie sacharoza, tylko naturalny miód. Samo zdrowie, zapraszamy serdecznie. Tu oczywiście na biojarmarku malinki są dostępne, ale można też do nas do gospodarstwa przyjechać i malinkę sobie kupić od nas z domku. Także oczywiście miody, bez tego się nie obejdzie. Również są miody, miody gatunkowe, pyłek, pierzga, produkty pszczele. Myślę, że warto zajrzeć. Powiemy, że malinki trochę na rynku brakuje, a u nas już jest. Jest pyszna, słodka i bardzo zdrowa.
1: Swoje nowości przywieźli również przedstawiciele pieczone i wędzone. Na ich stoisku ponownie pojawiła się szynka, a po raz pierwszy podczas tej edycji można było spróbować także rosołu.
7: Wróciliśmy do Państwa po długiej przerwie z taką dużą szynką gotowaną. To jest produkt robiony z całego udźca wieprzowego, bez kości. No tu w tym wydaniu akurat bez kości, z kością robimy również. Szynka peklowana przez 2 tygodnie, następnie ją gotujemy w temperaturze 85 stopni przez 10 godzin prawie, a później jest wyjmowana z worka, w którym jest gotowana, zapiekana na piecu, więc jest niewędzona, bardzo aromatyczna, bardzo dobra, krucha przede wszystkim, jest bardzo krucha. To nie jest produkt soczysty, tak jak niektórzy oczekują, nie, ale jest bardzo krucha, miękka, bardzo dobra, taka... Dla mnie w smaku bardzo tradycyjna, polecana też dla osób, które nie mogą jeść produktów na przykład wędzonych, bo ona wędzenia nie ma w ogóle, to jest tylko i wyłącznie zapieczone na piecu w wysokiej temperaturze. A na obiad dodatkowo polecamy rosół, który gotujemy. Ja stwierdziłam, że no już teraz nie będzie mi się chciało rosołu gotować w domu, bo robimy bardzo dobry w firmie.

0: Ale rzeczywiście polecam zdecydowanie. Rosół jest gotowany 7 godzin, jest gotowany na kurze, a w środku są dwa kawałki mięsa z kurczaka zagrodowego, który nie jest gotowany w tym rosole. On jest oddzielnie moczony w solance i jest też przypieczony na piecu do odpowiedniej temperatury, więc struktura tego mięsa nie jest taka sucha, nie jest taki wygotowany bardzo. Jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zadowolona z tego produktu, bo naprawdę udało nam się zrobić coś super dobrego. I przy okazji jest bardzo smaczny. Jest gotowany tylko i wyłącznie z dodatkiem świeżych warzyw, więc nie ma żadnych wzmacniaczy smaku ani żadnych tego typu dodatków. Zapraszamy.
1: Czyli rozumiem, że te produkty na stałe już wchodzą do waszej oferty.
0: Tak. Rosół od niedawna, bo to jest nasz nowy produkt. Szynkę robimy od czasu do czasu, ale stwierdziliśmy, że no, wrócimy przez jakiś okres, jej nie produkowaliśmy z różnych przyczyn. Też mamy dosyć szeroki ten asortyment, więc no, staramy się jakoś tak urozmaicać, co jakiś czas wracać do asortymentu, których produkcję zaniechamy przez jakiś okres czasu. Także do tego wróciliśmy. To proponujemy na nowo, na niedzielny obiad, jak znalazł.
2: Nie zabrakło również świeżych warzyw i owoców. Jak zwykle z dużym wyborem przyjechała porzeczkowa kraina i przyjaciele. Tym razem szczególną uwagę przyciągały pomidory, których na stoisku było naprawdę sporo.
3: Nareszcie są te upragnione i stęsknione, że tak powiem, dla naszych klientów, bo ci, którzy znają ten smak, to czekali na niedługo. W tym roku wyjątkowo, bo była chłodna wiosna, ale nareszcie już są. Zapraszamy. Mamy ponad 120 odmian i koktajlowe, i duże, mniejsze, różne kolory, różne wzory, że tak powiem. Wszystko jest w stanie dojrzałym. Te zielone też są przepyszne. Ci, co znają, to mówię, zapraszamy, a ci, co nie znają, to może pora poznać, można degustować. Także pomidory są hodowane bez nawozów, bez oprysków, wszystko jest ręcznie robione. Mała nasza tajemnica, że tak powiem, co już nie będzie tajemnicą. Naszym nawozem dla pomidorów i papryki, która też będzie w niedługim czasie, są fusy od kawy, skorupki od jajek i woda.
1: 120 odmian to jest bardzo dużo. To proszę powiedzieć, które są najlepsze?
3: Właśnie tego nie mogę powiedzieć, które najlepsze, bo ile ludzi, tyle gustów, ale są bardziej kwaśne, bardziej słodkie, większe, mniejsze, kolorowe, a wszystkie uważam, że są pyszne.
2: Swoje produkty i specjalności przygotowała także restauracja naturalna, która również znalazła się wśród wystawców tegorocznego biojarmarku.
4: Chciałbym Was zaprosić na ogóreczki kiszone, małosolno kiszone, które są kilka dni temu zrobione, więc one są jeszcze w tej fazie przyjściowej. Jak zwykle, jak świeci słoneczko, lemoniada pietruszkowa z imbirem, petarda, którą uwielbiacie. I zapraszam serdecznie Was na sałatkę jarzynową, klasyczną, drobno pokrojoną przez najlepszą teściową.
2: Na kolejną okazję do zakupów u lokalnych producentów mieszkańcy Włocławka nie będą musieli długo czekać. Następna edycja biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Bursa szkolna przy ulicy Mechaników doczekała się remontu. To istotna inwestycja dla rozwoju szkolnictwa technicznego i nie tylko w naszym mieście. Projekt został dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
5: Bardzo dużo osób, które tam mieszkają, a to jest prawie 200 podopiecznych, którzy na co dzień korzystają z bursy szkolnej, właśnie kształci się i rozwija w zakresie kierunków technicznych w naszych włocławskich uczelniach. Bardzo, tak powiem szczerze, po ludzku jestem szczęśliwy, że ten projekt realizujemy. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jedynym albo jednym z nielicznych samorządów, które w ostatnich latach zdecydowało się nie tylko na remont, ale też na rozwój tej infrastruktury noclegowej, właśnie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Bo przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy budynek przy Alei Chopina, gdzie powstała bursa szkolna numer 3, która też jest ważnym elementem budowy szkoły mistrzostwa sportowego. Więc tak jak powiedziałem, realizujemy bardzo konsekwentnie strategię rozwoju miasta.
6: Powiedzmy jeszcze, co się zmieni w bursie, co będzie remontowane dokładnie?
5: Będzie tak naprawdę wszystko remontowane, od pokoi, w których mieszkają uczniowie, po piony sanitarne. No, nie będzie już wspólnych toalet, tylko będą to toalety przypisane do poszczególnych pokoi, tak jak powiedziałem na samym początku. Więc no, kompleksowy remont budynku, który no, już też kilkadziesiąt lat służył włocławskiej młodzieży.
2: Inwestycja wpisuje się w całokształt prac inicjowanych

0: prywatnych przez Urząd Miasta. Niedawno wyremontowane zostały ulice Energetyków i Mechaników, prowadzące m.in. do Bursy.
1: No też zbudowana droga rowerowa przy ulicy Mechaników. Oczywiście no, ulica Energetyków i mieszkańcy ulicy Energetyków od lat zabiegali o remont tej jezdni, tej drogi. My to oczywiście łączymy zawsze w większy kontekst. Nie ukrywamy, że też tą drogą będzie wytyczony objazd w momencie, kiedy budowany będzie tunel w ciągu ulicy Wienieckiej, więc szykujemy się do tego i przy okazji faktycznie ta część miasta no, zyska nowe oblicze, bo też wiem, że Akademia Włocławska planuje swoje prace na swoim budynku, więc faktycznie ulica Mechaników bardzo pozytywnie w najbliższym czasie się zmieni.
0: Z Bursy korzystają na co dzień nastoletni mieszkańcy całego regionu włocławskiego, którzy przyjeżdżają do Włocławka, by się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. W weekend Włocławek żył festiwalem Wisły. Do naszego miasta przypłynęli Flisacy, a na bulwarach pojawili się wystawcy z całego regionu. Jedną z głównych atrakcji był rejs przez Królową Polskich Rzek.
2: Atrakcji jest moc. Oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Zapraszamy serdecznie. Będą dwie piękne parady o 16:30 i o godzinie 20:00. Tą szczególnie polecam. Wieczorna parada na tle przepięknej panoramy Włocławka. Przystani we Włocławku. Wypłyną łodzie z całego kraju. Będą zapalone pochodnie. Niezwykle piękny widok. Oczywiście gwiazdą wieczoru dzisiaj Farben Leire. Kultowy film dla wielu, wielu pokoleń Polaków. O, poza tym jarmark nadwiślańskie smaki. Bardzo mamy bogatą ofertę kulinarną. Naprawdę można posmakować niezwykłych smakołyków, takich, których się nigdzie nie kupi w żadnym oczywiście markecie, ani na żadnym ryneczku. Do tego mamy też stoiska edukacyjne. W tym roku wyjątkowo dużo i wyjątkowo ciekawych. No, rekordy frekwencji bije tutaj stoisko piernikarskie. Dzieciaki namiętnie robią pierniki pod oczywiście okiem naszych rekonstruktorów, instruktorów. Jest oczywiście szkutnik, jest rybak średniowieczny, są wikingowie. Zapraszam szczególnie rodziców z dziećmi albo dziadków z wnukami. Przyjdźcie posłuchać, jak wódz wikingów tutaj opowiada o swoich przygodach, m.in. na rzece Wiśle.
0: Wisła wypełniła się łodziami, które wieki temu woziły towary rzeką do Gdańska. Na wysokości włocławskich bulwarów poziom wody był niski, jednak zrekonstruowanym jednostkom nie było to straszne.
2: Przez wieki Wisła była największym traktem handlowym Europy. Trzeba o tym przypominać i robimy to podczas festiwalu Wisły. Nawet 2000 jednostek potrafiło zawijać do włocławskiego portu. Między innymi po to, żeby zapłacić tutaj cło. Włocławek był potężnym miastem handlowym, niezwykle bogatym i niezwykle też prestiżowym. Tutaj biskup włocławski miał własną flotę. Jest na to mnóstwo dowodów w postaci źródeł historycznych i my przypominamy te właśnie tradycje. W tych źródłach historycznych są wymienione również typy łodzi, na przykład szkuty wiślane, na przykład dubasy. Tego typu jednostki można tutaj zobaczyć. Wszystkie one charakteryzują się tym, że mają płaskie dno, bardzo małe zanurzenie. Dzięki temu też mogły przypłynąć do nas przy tych bardzo niskich, rekordowych stanach wody z całej Polski. Szanowni Państwo, na naszych oczach odbywa się wielka weryfikacja. Tradycja pływa bez problemu, nowoczesność stoi w forcie.
0: Na czas festiwalu Wisły do Włocławka wróciła komora celna. Królewscy urzędnicy i zbrojni patrolowali port w poszukiwaniu nieuczciwych kupców. Jeden z nich wzbudził podejrzenia, ponieważ posługiwał się wyglądającymi podejrzanie dokumentami.
3: Znieście mnie stąd, a to nie zlezę!
4: Ale panie, to jest opłata za rekwirę wtedy 10%!
3: Jestem szlachcicem, nie waży się w dolnym...
4: Panie, w oczach prawa jesteś towarem!
3: Ja jestem ponad prawem, nie widzisz?
4: No panie, no bo stoisz wyżej!
5: Dokumentów przewozowych nie ma, krzywę w życie nie
6: wypadł!
3: Mam, umiesz czytać i...
4: Panie, ona mówi, że twoja żona!
3: Nie, ja mam 6 żon, tej jako 7 nie rozpoznaję.
4: No ale powyżej 3 jest podatek 7%.
5: Dokumenty.
4: To no panie, w Arabii jest bezpłatne, u nas się płaci.
5: Czekam, nie czytać nie umiem.
3: Mam jeszcze tu listę zakupów, muszę
4: uczciwy zgrać. Urząd okradasz pan.
3: Tak.
4: Skarbowy.
3: Dokumenta. Czytaj jak potrafisz. No czytaj, na głos nie każdy wie.
5: My, jego majestat król... To Kazimierz Wielki!
4: Panie, ale to dawno!
5: To nieważne już jest, to 2 stulecia temu było, panie. Pieczęć podrobiona, no widać od razu. Znaków wodnych nie ma.
3: Kogo?
5: Kazimierz Wielki przez samorzet napisane.

0: Gdzie żeś to kupił? To chyba nawet nie we Wrocławku, tylko w Brześciu Kujawskim.
1: Wiesz, panie...
2: Król mi to nadał! Gabony jeden!
0: O, król!
1: Ale to mój pradziadek takie pisał, od mańkut był.
2: Ludu wszelkiego pospołu do was swoje słowo kieruje. Ten oto celnik pewnikiem jest
0: kolcą. Aresztować! Na dół! Złaś
2: kulturę! Nie zejdę!
1: Złaś, ja zrobię protokół!
2: Nie zejdę! Nie zejdę! Bo wezmę pałkę!
1: Nie wiem jeszcze jaki... Ale to protokół zatrzymania, z odclenia, co ja mam pisać?
0: Będziemy go tutaj chłostać.
1: Czyli protokół z chłosty, dobrze.
0: Zadek wypnij.
1: Przepraszam, panie, bo to dramat się rozgrywa.
2: Śmiech! Śmiech! Ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jako szlachcic zerwał się.
1: Jesteś osłem Rzeczpospolitej?
2: To moja pała!
0: Weź go! Dawaj. Wypnij się tutaj, w tą stronę.
1: Jak panie się czujesz osłem, to...
0: Dawaj, na głośno.
1: Ja nie.
0: Dobrze. Weź ślach, panie, dajesz, bijesz. Ale weź go uderz, no.
1: Ale brutal! Nie patrz, dziecko, to są brutalne sceny!
0: Liczymy! Cztery!
2: Jej! Sześć!
3: Jemu się to podoba!
1: Matko! Wyszłamy sceny do tejskie!
2: Dziesięć! Jedenaście ode mnie!
1: Panie litości! Krew mu leo! Leo!
2: Dobrze. Asesora na sąd królewski będę prosił!
1: Panie, a masz opiekę zdrowotną, czy wpisać podatek?
2: Mam!
1: Masz,
2: do. Mi zarządził z NFZ-a.
4: Właśnie widzieliśmy scenę, gdzie została użyta rózga na pewnej części pana ciała. Co było tego przyczyną? Co się tam wydarzyło?
5: Panie, to był wielki kij, nie rózga, nawet bym rzekł. No, po zadzie chcieli mnie oklepać, łajdaki jedne, bo myślę, że ponad prawem stoją, bo królewskie przywileje z nimi.
4: A pan też się legitymuje królewskimi właśnie przywilejami jeszcze z czasów króla Kazimierza. Tylko takiego innego, inaczej pisanego.
5: Mój ród daleko sięga swoją zamierzchłą przeszłością. Jako z Altmarku pochodzę.
4: Jak to wygląda z perspektywy królewskich celników?
6: No, musimy wyszukiwać takich właśnie oszustów, tych, co z fałszywymi dokumentami przypływają, bo każdy szlachcic, co drugi kupiec ma jakiś dokument, który niby zwalnia go od cła królewskiego. Jak ta Rzeczypospolita ma funkcjonować? Skąd podatki na broń, na walkę z niewiernymi brać, kiedy każdy tutaj próbuje oszukać? No, żeby jeszcze dobre łapówki przynajmniej dawali, no to jeszcze jakoś by człowiek żył, ale to jak się takiego trafi, no, coś się kłóci, łapówki dać nie chce, przepraszam, opłaty dodatkowej nie chce zapłacić, no to wtedy niestety trzeba czasami siły fizycznej użyć.
7: Uczestnicy rejsów mieli okazję dowiedzieć się, jak niegdyś wyglądała żegluga na Wiśle, a także poznać ciekawostki związane z Mikołajem Kopernikiem. Jak sami twierdzili, panorama Wrocławka od strony rzeki robi ogromne wrażenie.
8: Ale z wody naprawdę Wrocławek wygląda wspaniale, to trzeba przyznać uczciwie. Mamy potencjał niesamowity.
9: Ta impreza przede wszystkim, nie kolejna.
4: Właśnie, czy byliście już państwo na tej części, gdzie są stragany z rękodziełem i tak dalej? Co widzieliście? Co się spodobało, co było najciekawsze? Słyszałem od organizatora, że dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko, gdzie tworzy się pierniki.
9: No to też, ale my akurat podziwialiśmy rękodzieło, prawda?
8: Tak, takie nasze wrocławskie, tam jest parę straganów z takimi fajnymi rzeczami z Wrocławka. No poza tym no też te rzeczy związane z gastronomią, czy tutaj takie rękodzielnictwo, ale tam szkutnictwo nawet było. Także fajne rzeczy. Ogólnie i pogoda fajna, także super.
7: W niedzielę Festiwal Wisły przeniósł się do Nieszawy i Ciechocinka. Cykl imprez zakończy się 16 sierpnia w Grudziądzu. Wakacje w pełni, a dla służb oznacza to więcej pracy na drogach. Policjanci przez cały weekend kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość oraz trzeźwość. Nie zabrakło też zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków.
10: Miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 19 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 169 wykroczeń, z czego 125 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano również 5 praw jazdy i tutaj za właśnie to przekroczenie prędkości. Jeżeli chodzi o miniony weekend, to ujawniono również 2 osoby pod wpływem alkoholu. Taki niechlubny wynik to 2,4 promila alkoholu w organizmie u mężczyzny w gminie Boniewo, który kierował rowerem. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce we Wrocławku przy ulicy Płockiej wczoraj około godziny 19:15 i tu pod koła kierującego motocyklem wybiegła sarna.

0: w efekcie czego kierujący przewrócił się, a pojazd, czyli motocykl, który sunął po jezdni, uderzył w pojazd marki Opel, który jechał z naprzeciwka.
1: Pracowity weekend mieli również włocławscy strażacy. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, niosąc pomoc mieszkańcom regionu.
2: W mieście Włocławek i w powiecie włocławskim odnotowali 31 zdarzeń. Jedno zdarzenie było zdarzeniem fałszywym, natomiast 29 zdarzeń to zdarzenia, w których strażacy interweniowali w różnych sytuacjach. 9 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta i powiatu, które były związane z pożarami. Między innymi do groźnego pożaru doszło w miejscowości Włocławek przy ulicy Szpitalnej, gdzie zapaliły się zmagazynowane na korytarzu materiały, między innymi też i jakieś śmieci. I tutaj w tym momencie chciałbym zaapelować do mieszkańców, żeby tego typu rzeczy starali się nie trzymać na korytarzach, ponieważ w wyniku pożaru stwarza to ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są bezpośrednio zlokalizowani przy tych materiałach. Utrudnienie ewakuacji, dlatego też jeszcze raz przestrzegam, żeby tego typu rzeczy jak najszybciej z ciągów komunikacyjnych usuwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zdarzenia, to zdarzenia związane z wypadkami drogowymi, kolizjami. Mieliśmy też warunki atmosferyczne, które powodowały to, że silny poryw wiatru, jakiś deszcz powodowały połamane gałęzie, konary drzew, które znajdowały się na jezdni. To jest jeszcze okres taki burzowy. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę i zadbać o, czy nawet o nasze pojazdy, żeby przy takich sytuacjach, w których to mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi, z burzami, z wiatrami, żeby w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
1: Przed nami kolejne wakacyjne dni, dlatego służby apelują o rozsądek i ostrożność. Na drogach warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem pamiętać również o sprawdzeniu stanu technicznego samochodu.
3: Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji w dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie.
4: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18. Co ważne, to przede wszystkim to, że przedsiębiorcy w ramach tego wydarzenia będą mogli wystawić się za darmo. Także jeżeli będą zainteresowani tym, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, bardzo prosimy o kontakt z Włocławskim Centrum Biznesu. Kolejna ważna rzecz, to już rzecz skierowana do mieszkańców. W ramach tego wydarzenia szykujemy szereg atrakcji związanych właśnie z tym, że przedsiębiorcy się pojawią, z tym, że przedsiębiorcy przygotują atrakcje dla dzieci i młodzieży, ale planujemy też na zakończenie wakacji zorganizować wielkie grillowanie, także ta przestrzeń w parku na Słodowie to będzie dokładnie parking przy basenie. Zamieni się w przestrzeń, gdzie całe rodziny będą mogły w sposób atrakcyjny, ciekawy spędzić swój czas.
3: To okazja, by poznać przedsiębiorców z naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
4: Zgłoszenia przyjmujemy do środy tuż przed wydarzeniem, czyli to będzie dokładnie 19 sierpnia. Wiadomo, jeżeli w ostatniej chwili jacyś przedsiębiorcy się nas zgłoszą, na pewno nie zostawimy ich samych, także mimo wszystko prosimy o to, żeby możliwie jak najszybciej składać te zgłoszenia, ponieważ my ten teren również musimy w odpowiedni sposób przygotować. Przekrój jest bardzo różny, mamy wiele branż, od branż związanych na przykład z handlem, przez firmy usługowe, firmy szkoleniowe, żłobki. Także tak jak powiedziałem, przekrój naprawdę mamy bardzo szeroki i warto zwrócić również uwagę na to, że wystawiają nam się firmy gastronomiczne, firmy z Włocławka, także wszystkie lokalne podmioty, które zechcą wziąć udział i zechcą się zaangażować w to wydarzenie, są jak najbardziej mile widziane.
3: Udział w festiwalu dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia we Włocławskim Centrum Biznesu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: dobry, Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań, tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na rynku.
0: Ta różnica jest aż tak duża, Panie
1: Tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie,

0: no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych. Tak. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no, ma sens. I jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4/6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od miasta.
0: Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z Radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta.

To zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie

0: koniec naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: Prawda?
0: że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: to
1: na
0: prawda,
1: celozowy.
0: Ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcą, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście.
1: oczywiście.
0: Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych
0: tak,
1: mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, na płacenie czynszu, zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolej przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejścia.

0: wjazdu dla samochodów. Dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. Tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: Bez
0: są
1: czego
0: tanie
1: nie uda
0: rzeczy.
1: się tak zrobić żadnej inwestycji w
0: Dokładnie,
1: mieście.
0: więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego właśnie z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich. Oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne. No ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i
1: Rowerzyści.
0: rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: Resztę to
0: sami.
1: znaczy ile, panie prezydencie?
0: Zobaczymy. Ja
1: Wstępnie, no to nie są
0: wstępnie,
1: tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam
0: to
1: pan
0: nie
1: to
0: są
1: powiedział.
0: tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych,
1: Podobnie jak
0: więc
1: Wieniecka.
0: podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli. I mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z
1: I
0: PKP, więc to jest.
1: wygospodarowanie kolejnych 50 milionów na
0: Tak,
1: to, żeby to
0: i
1: było
0: nie
1: możliwe.
0: ukrywam, że tutaj czekamy już, no, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy. Ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli
1: Odetchnąć i że
0: skorzystać.
1: będą
0: Więc
1: pieniądze.
0: no, powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa. Zapraszamy na nasz wywiad w dużym pokoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana pierwsze kroki w tym sporcie?
1: Od dziecka się kręciłem wokół szybownictwa, dlatego że mój tata był pilotem. Uprawiał z dużymi sukcesami latanie na szybowcach przelotowe, uprawiał akrobację szybowcową, samolotową. I mam wiele zdjęć takich, gdzie w niekompletnym ubraniu jeszcze jako kilkuletnie dziecko zaglądam do na przykład rozbitego szybowca w Lisich Kątach i to były zawody, które mój tata wtedy wygrał. Także to było w zasadzie wyssane prawie że z mlekiem matki i ja nasiąkłem od dziecka tymi opowieściami na starcie, gdzie spędzałem mnóstwo czasu, pomagałem w podczepianiu szybowców, przepychaniu szybowców, żyłem tym życiem lotniskowym. No i spędzałem czas z pilotami, którzy czekali na swoją kolejkę, opowiadali o tych swoich przygodach lotniczych, także bardzo mi się to podobało. I jeszcze do tego mój tata, który był wtedy dobrym pilotem, był swego rodzaju taką gwiazdą na lotnisku. No, było to dla mnie bardzo budujące, bardzo niosące, więc kiedy tylko przylatywał i jeszcze każdy z takich przylotów z zakończonej trasy kończył się jakimś małym pokazem akrobatycznym nad lotniskiem, czego nie każdy potrafił. No to było dla mnie coś bardzo ciekawe i właściwie wiedziałem, że zawsze chcę na tych szybowcach latać. Gdy tylko była taka możliwość,

0: zacząłem się szkolić.
1: No właśnie, a jak to jest, że w ogóle szybowiec, który przecież nie ma silnika, ba nie ma nawet żadnego napędu, nawet mięśniami tam nie można nic popchnąć, powiosłować ani popedałować, że on lata i to lata przecież na olbrzymie odległości i z dużą prędkością.
0: No powiedzmy sobie, że jest dużo takich statków powietrznych, które latają bez napędu, parolotnie, lotnie, szybowce. No można też powiedzieć, że balon nie ma napędu, aczkolwiek jest pewna energia wykorzystana do tego, żeby on leciał. Trzeba podgrzać gaz albo natankować gaz lżejszego od powietrza, żeby się tym unosić. Natomiast one wszystkie, może tutaj sobie pokażemy na slajdach, unoszą się z jednego powodu, że te statki mają płat, mają skrzydło, które przelatując z dosyć dużą prędkością przez powietrze, popycha to powietrze w dół. I to powietrze, trzecia zasada dynamiki Newtona, popycha nam statek powietrzny do góry. Ale szybowiec, gdyby tak był skonstruowany jak samolot, że miał dosyć krótkie skrzydła, niestety powietrze jest w stanie ominąć, jest płynem, jest w stanie ominąć to skrzydło, powstają potężne zawirowania i przez to jest to duży opór w czasie lotu i ten szybowiec czy samolot byłby niedoskonały, on po prostu bardzo szybko przez to powietrze opada. Więc szybowce mają bardzo długie skrzydła i w zasadzie to jest taki element, który zdecydowanie poprawia jakość takiego szybowca, jego doskonałość, jego zdolność do latania. Idealny szybowiec miałby nieskończenie długie skrzydła, wtedy miałby doskonałość, taki parametr, który my tutaj zaraz sobie omówimy, rzędu 200, czyli z 1 km wysokości mógłby przelecieć 200 km do przodu, pod takim małym kątem by szybował. No tego się nie da zrobić, ale szybowce i tak mają bardzo długie rozpiętości. Taki standardowy szybowiec klasy otwarty to jest rozpiętość Concorda. Mamy 25, 26 albo jeszcze nawet pod 30 metrów długości skrzydeł. No i to powoduje, że te szybowce z małą prędkością opadają przez powietrze. Dzięki temu można w powietrzu znaleźć takie miejsca, gdzie szybowiec może się wznosić, to znaczy są prądy wznoszące, są podstawowym takim zjawiskiem, które my wykorzystujemy, jest zjawisko termiki, czyli ziemia nagrzewana przez słońce generuje takie cieplejsze bąble powietrza i te bąble jako lżejsze na zasadzie balonu Montgolfier zaczynają się unosić ku górze, potem w ciągu dnia to się organizuje w takie strumienie, że całe powietrze z jakiejś okolicy jest zbierane w miejsce, które pierwsze zapoczątkowało ten ruch i taki strumień jest rzędu 2-3 metry na sekundę, więc szybowiec, który opada około pół metra, no te najlepsze, może troszeczkę starsze, gorsze szybowce opadają około metra na sekundę, to wystarczy, że on opadając w tym powietrzu w sumie, jeżeli ten prąd wznosi się 3 metry na sekundę, no to my 2 metry na sekundę jesteśmy się wznosić ku górze. No i teraz tą wysokość jesteśmy dzięki tej doskonałości w stanie rozmienić na przelecianą odległość, to znaczy 200 nie osiągniemy takim szybowcem, to w tej chwili jeszcze się nie zdarzyło, ale te współczesne, które latają, mają doskonałość rzędu 50, no najlepsze szybowce klasy otwartej mają rzędu 80 jednostek doskonałości. To znaczy z 1 km wysokości czy z metra jesteśmy w stanie przelecieć 80 km do przodu. Albo inaczej, jakbyśmy taki szybowiec puścili z szczytu Tatr, no to lotem ślizgowym bez zatrzymania on w spokojnym powietrzu doleciałby nam pod Kielce. Jest to bardzo daleko.
1: To kawał drogi. Rzeczywiście doskonałość i opływowość szybowców jest niesamowita. Tak jak spadająca kropla wody wygląda kabina szybowca.
0: Kropla wody też może latać. Jeżeli jest malutka, to ona powoli opada i jeżeli by trafiła w powietrze, które się unosi ku górze, to też by ją porwało na większą wysokość. No i taka kropla by wtedy zamarzła na przykład i potem może by się posklejała z innymi kropelkami i spadła w postaci większego gradu na przykład.
1: Czyli jakby podsumowując to, co pan powiedział przed chwilą, taka klasyka z fizyki, że to, co jest gorące, cieplejsze, to idzie do góry.
0: Tak, rozszerza się, zwiększa objętość i tak. Wtedy mamy lżejsze, w tej samej masie objętości mamy lżejsze powietrze i ono sobie po prostu wędruje ku górze.
1: Czy mógłby pan mniej więcej nam powiedzieć, co oznaczają te kolory? Gdzie tutaj jest ziemia, można powiedzieć?
0: To jest model taki, jakbyśmy gotowali wodę na patelni na przykład. Ale to jest oczywiście model termiki, to jest warstwa, która jest cieplejsza na odpowiednio dużej wysokości. To jest chłodne powietrze i ziemia nagrzewana przez słońce i od tej ziemi nagrzewają nam się bąble cieplejszego powietrza, które wędrują ku górze. No i to jest takie zdjęcie piękne takiego tak zwanego Das de Ville. który

0: właśnie jest momentem, kiedy to ciepłe powietrze w postaci bąbla odrywa się od Ziemi. Tutaj, ponieważ Ziemia się obraca wokół własnej osi, więc są pewne siły, które powodują, że coś, co się zaczyna unosić, to zaczyna wirować. I stąd się to bierze, że to jest takie zawirowanie, taki wirek. Natomiast to jest bardzo słabe zjawisko, bo to jest takie początkowe, można powiedzieć, rano powstają takie poszczególne bąble. Natomiast w ciągu dnia to się uregulowuje i powstają bardzo duże chmury. Taka chmura ma, powiedzmy, około kilometra średnicy. I właściwie pod całą taką masą chmury wznosi się powietrze i to są takie już bardzo ustabilizowane, zorganizowane prądy powietrzne, w których ten szybownik może znaleźć miejsce, w którym się wzniesie. Natomiast rolą szybownika oczywiście jest to, że nie traci czasu w tych słabszych prądach powietrznych, tylko patrząc się na taką chmurę, jeden rzut oka na takie zdjęcie mu mówi, w którym miejscu należy pod taką chmurę podlecieć, gdzie jest wyższa podstawa, gdzie jest ciemniejsza, gdzie jest równiejsza, z której strony wieje wiatr, z którego miejsca prawdopodobnie ta chmura powstała na Ziemi. I trzeba, patrząc na niebo, wiedzieć dokładnie, w którym miejsce wlecieć, żeby od razu trafić w ten prąd wznoszący i nie tracić czasu. Bo tak naprawdę nasze zawody to są wyścigi, czyli to jest gra o czas. Więc tak. Im szybciej się jesteśmy w stanie wznosić, tym lepiej. Z im większą prędkością potem jesteśmy w stanie lecieć do przodu, czyli tak naprawdę uzyskaną większą wysokość rozmienić na szybszy lot.
1: Czyli rozumiem, że w locie do przodu najbardziej pomaga grawitacja, tylko ten nos trzeba pochylić do dołu.
0: To ja może króciutko powiem, o co chodzi tutaj w tych naszych zawodach szybowcowych, bo to jest wyścig. Tak, naprawdę gra na czas. Więc pilot, który szybciej znajdzie komin termiczny, znajdzie mocniejszy komin termiczny, że szybciej się będzie potrafił znieść i potem z tej większej wysokości będzie mógł rozmienić ją na większą prędkość, bo lecąc powoli leci płasko, a jeżeli mamy do dyspozycji wysokość, możemy sobie troszeczkę bardziej zapikować, w cudzysłowie, i wtedy lecimy szybciej, tak? Czyli nie rozmieniamy tej wysokości z, powiedzmy, 1 do 50, tylko 1 do 30, ale dzięki temu lecimy 200 km na godzinę, a nie 120.
1: Rozumiem. Wyjaśnił Pan mniej więcej, jak to technicznie wygląda, żeby się wznieść, lecieć szybciej, natomiast proszę wyjaśnić mi i naszym widzom, jakie są przepisy w tych zawodach, czy tam się zdobywa punkty, jak to jest, że jest pan ciągle pierwszy, to może druga część pytania, ale pierwsza, no jakby, jakie są zasady tej gry, tak, czy to trzeba dolecieć szybciej, jakby zaliczyć pełną pętlę, jak najszybciej, w skrócie mówiąc?
0: Tak, nasze zawody są układane codziennie na nowo, to znaczy według prognozy pogody jest wyznaczona trasa do pokonania, ona ma około 300-500 km, jeżeli jest bardzo dobra pogoda, zdarzyło się, że to był 1000 km i wszyscy praktycznie przelecieli tą trasę. I teraz kto, wykorzystując te prądy termiczne, będzie się szybciej wznosił na trasie, będzie leciał, wtedy szybciej będzie postępował do przodu. To jest takie zatrzymanie się w kominie termicznym, to tak jakbyśmy nie zatankowali energię albo zatankowali paliwo na stacji benzynowej. Więc jeżeli ktoś to robi szybciej,
1: wykorzystując tylko naturę.
0: Tak, to wykorzystując tą naturę szybciej się wznosi, potem może się po tej trasie szybciej przemieszczać. No i zwycięzca takiego dnia, ten kto uzyskał największą prędkość, dostaje 1000 punktów. Odpowiednio przelicza się prędkości następnych zawodników, dostają mniejsze ilości. No i żeby nie było przypadkowości w tym, bo niestety powietrza nie widać i to jest pewien rodzaj hazardu, ryzyka, bo ja mogę na przykład się zatrzymać w słabym kominie termicznym i latać wysoko, to znaczy nabrać wysokości, ale zabrało mi to czas. A mogę na przykład zrezygnować z tego słabego komina termicznego na mojej wysokości, polecieć do przodu na ryzykownie niskiej wysokości, trafić na bardzo mocny komin i szybko się wznieść na wysokość większą i to jest mój wtedy zysk. Ale to było ryzykowne, także żeby tego ryzyka nie podejmować, to te zawody są w sumie, czy żeby skasować element takiego czystego szczęścia czy ryzyka, to zawody się rozgrywa przez 2 tygodnie takie klasyczne. I wtedy zawodnicy zbierają codziennie punkty i ten, kto na koniec zawodów ma najwięcej, no to wygrywa oczywiście całe zawody.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać. Tu mam nadzieję nie zdradzi pan konkurentom swojego warsztatu, ale jak to jest, że jest pan zamknięty w kabinie

0: tego szybowca. No i jakby między uszami nie można tego wiatru poczuć, tak zwanego wiatru we włosach. Jakby nie wiadomo, gdzie on jest. Jakoś musi go pan znaleźć, tak?
1: Tak, no naszymi bardzo dużymi wskazówkami są chmury na niebie. Jeżeli są kumulusy, jeżeli na szczycie tych prądów wznoszących, które zabierają trochę wilgoci od ziemi i wytransportowują i to kondensuje w postaci chmury na pewnej wysokości, to te kumulusy nam strasznie, bardzo dużo nam mówią o tym, co się dzieje w powietrzu. W zasadzie takie zdjęcie, ja mam w planie wyjazd do Pakistanu, chciałbym się znaleźć na TK2. I tam polatali paralotniarze, którzy na TK2 nie wlecieli, ale latali w rejonie, który nas interesuje. I jedno zdjęcie z takiego filmu mówi mi tak naprawdę wszystko o pogodzie, która tam jest. Po prostu patrząc się na te chmury, ja wiem, na jakiej wysokości one były, jak mocno pod nimi można się, jak szybko można się wznosić. Grubość chmury mówi o tym, czy tam jest więcej wilgoci w tej warstwie, w której one powstają, czy mniej, czy to jest tendencja do tego, żeby one się rozlewały i zacieniały potem, na jakiej wysokości wieje, jaki wiatr. Naprawdę mnóstwo informacji z jednego zdjęcia, z widoku jednej chmury. I teraz pilot doświadczony no, nie tylko wie, pod którą chmurę podlecieć, czy ona jest w takiej fazie, że ona powstaje, czy ona się już rozpada, tylko jeszcze dokładnie pod tą chmurą wie, w które miejsce trafić. Nie? To chodzi o to, żeby wlecieć dokładnie w ten prąd najsilniejszy, to centrum rdzeń komina termicznego, a ktoś podleci ze złej strony, zrobi kółeczko, straci 30 sekund, bo ma 2 metry na sekundę, tutaj się przeniesie troszeczkę bliżej i dopiero powiedzmy po 3 okrążeniach jakichś próbnych trafi w to miejsce. I tak naprawdę my się cały czas uczymy, cały czas analizujemy, zmieniamy swoją taktykę, lecąc z partnerem, bo to się też bardzo opłaca, przez to, że powietrza nie widać, jeżeli ktoś leci obok i wpadnie w komin, to znaczy w unoszące się powietrze, to ja jestem w stanie podlecieć w jego trajektorię lotu. Przelatujemy wspólnie pod jakąś chmurą i on na przykład lecąc bardziej po stronie zawiecznej, bardziej pod centrum chmury miał lepsze noszenia, no to w następną chmurę już korygujemy to i wlatujemy w to miejsce. I to cały czas trzeba kombinować, cały czas trzeba o tym myśleć i lecąc po takiej trasie naprawdę pilot nie ma 2 sekund na to, żeby się po prostu oderwać od tego, tylko cały czas się koncentruje na tym, żeby jak najszybciej lecieć.
0: Rozumiem. Tak jak kierowca Formuły 1 musi być non-stop skoncentrowany, tak
1: każdy kierowca.
0: Pilot też musi być skupiony, jak najlepiej wykorzystać warunki.
1: Tak.
0: Rozumiem. Natomiast człowiek to jedno, a drugie to sprzęt. Widzę, jest pan w koszulce.
1: Tak, ale wróćmy Diana jeszcze. Ja powiem tak naprawdę, jeszcze, na czym tak? to jeszcze Powiemy. Wszystko polega, bo w sumie na takich zawodach szybowcowych to są tylko techniczne sprawy, to o czym my mówimy.
0: Tak,
1: nie?
0: Rozumiem. Czyli jeszcze wrócimy do tematu zasad jakby rozgrywania zawodów i konkurencji szybowcowej.
1: Tylko, że teraz na takich zawodach, załóżmy, że ja teraz byłem na mistrzostwach, nie załóżmy, byłem na mistrzostwach świata w Australii, gdzie pojechałem jak 6. raz z rzędu bronić tytułu mistrza świata w klasie 15-metrowej na szybowcu Diana. Tak? I teraz mamy tutaj 50 pilotów, którzy mają ogromną ochotę, żeby latać za mną, żeby po prostu bić mistrza.
0: Tak jest, bić
1: tak
0: mistrza.
1: Więc ja jestem w strasznie trudnej sytuacji na takich zawodach. I te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest przynajmniej połowa z tych zawodników ma identyczny sprzęt, ma takie same przygotowanie meteorologiczne, taką samą wiedzę, doświadczenie czasami nawet większe, bo na przykład latali w Australii, a ja tam przyjechałem jako gość pierwszy raz. Mamy bezchmurne niebo, na którym ja nie mogę się opierać no, na żadnych wskazówkach. To jest wtedy zupełne ryzyko, że z 3000 metrów lecę, powiedzmy 60 km mogę przelecieć z takiej wysokości po prostej i mogę tylko liczyć na to, że dotknę gdzieś po drodze ten komin termiczny i będę w stanie go czasami nawet przypadkowo w lewo albo w prawo trafić, żeby w nim zostać. I to są dosłownie sekundowe decyzje, bo taki szybowiec leci 60 metrów na sekundę. Komin termiczny nie jest...
0: 60 metrów na sekundę, no, przepraszam.
1: Ponad 200 na godzinę.
0: 200 km na godzinę czasami względem
1: się,
0: ziemi.
1: Czasami się ocieramy o większe prędkości i to są dosłownie sekundowe, ryzykowne rzeczy i to trzeba po prostu robić, więc tak naprawdę potem te zawody to jest głównie rozgrywane są w głowie, w głowach zawodników. Ten, kto tą presję wytrzyma, ten, kto przetrzyma innych na starcie, bo jest taka gra podobna do

0: wyścigów torowych. Lecąc za kimś, czy jadąc za kimś na tym torze rowerowym, jest łatwiej. Po prostu można zacząć o ułamek sekundy wcześniej i wymanewrować tego, który jechał z przodu. Podobnie jest w szybownictwie. Ten, kto leci z przodu, wchodzi tak jakby na takie niewiadome pole minowe, natomiast ci lecący z tyłu widzą, o, tutaj się wzniósł, to polecimy sobie tym torem. A tu opadał, o nie, to my sobie polecimy troszeczkę obok. I wystarczy się przesunąć czasami o 100 metrów w jedną czy w drugą stronę i już ten pilot, który leci za nami, leci więcej czasu w powietrzu, które się unosi, a my tracimy w tym czasie wysokość i my tego nie widzimy, tego już nie skorygujemy, a on może, nie? Więc odlatywanie na trasę za kimś, za takim zawodnikiem, którego się chce pobić, jest bardzo korzystne. I to była strasznie trudna sytuacja dla mnie. 2 tygodnie takich zawodów, walka.
1: To mówimy cały czas o tych
0: o
1: zawodach
0: tych
1: w
0: zawodach w
1: Australii,
0: Australii. I na koniec skończyło się to tym, że trzeba było na starcie podjąć taką grę, żeby odchodzić na trasę jak najpóźniej. Dlatego, że jeżeli ktoś chciał polecieć jeszcze później, to ryzykował już to, że on spóźniając się na końcówce trasy, już trafiał na warunki, które się pogarszały.
1: Czyli
0: I
1: jakby
0: trzeba
1: wyczekiwał
0: było po prostu doczekać
1: tą
0: do takiego
1: konkurencję,
0: momentu, że
1: tak?
0: za nami się ten most zawala po prostu, że
1: Rozumiem.
0: już się kończą warunki i tak dalej. I to było bardzo ryzykowne też dla nas, dla naszej dwójki, bo ja tam z kolegą, z Łukaszem Grabowskim, współpracowaliśmy w powietrzu do pewnego momentu, bo potem nam się troszeczkę rozjechały już sytuacje, bo Łukasz stracił w pewnym momencie szanse medalowe i zaczął latać sam. Natomiast w ostatniej konkurencji się wszystko bardzo źle nam potoczyło. Dla mnie, walczącego medale już jako jedyny z tej sześcioosobowej ekipy, która wyjechała do Australii, wszyscy potracili możliwości już walczenia o tym. Ja byłem właściwie jedyną nadzieją, że ktoś coś zdobędzie. Była bezchmurna pogoda, czyli najgorsza rzecz, jaką sobie można było wyobrazić dla mnie. Wiadomo było, że walczymy z Niemcami. To jest dobry zespół, który taktycznie umie latać. No i zrobili to, co chcieli na starcie. Wylecieli dokładnie 5 minut za nami, tak jak im to pasowało. Na szczęście nie dogonili mnie na pierwszym boku trasy. Na takich trasach, na których jest obszar zawrotów, można troszeczkę polecieć dalej. I oni to zrobili. I to był ich błąd. Trzeba było się zadowolić tym, co uzyskali na tym pierwszym boku i polecieć za mną. Natomiast oni spróbowali jeszcze wydłużyć, znowu mnie bronić, a ja im potem na drugim boku uciekłem. Poleciałem tak dobrze drugi bok i tak naprawdę wygrałem te zawody dzięki temu, że w tej ostatniej konkurencji, drugi bok trasy, pomimo, że mnie gonili, byłem w stanie tak szybko polecieć, tak mi się fajnie poukładało, że im odskoczyłem i stracili po prostu ten trop. I doleciałem do mety jeszcze w dobrej pogodzie, natomiast im się już ta pogoda mocno pogorszyła. Oczywiście też nie doleciałem bez kłopotów. Były kłopoty na końcówce, ale oni mieli jeszcze większe. Także to się tak skończyło szczęście.
1: Często pyta się sportowców, jakby ile uważają, ile pan uważa, jaki procent to jest przygotowanie, wiedza, sprzęt, a jaki procent to jest szczęście? To takie niewygodne pytanie, ale takie może klasyczne.
0: Ja uważam, że w takich zawodach szybowcowych my jesteśmy już na tak porównywalnym poziomie, że 90% to jest to, co ma człowiek w głowie. Że ambicja, nieodpuszczanie, zaciętość w tej walce. Bardzo dużo pilotów w takim finałowym wyścigu jest na bardzo podobnym poziomie. Tutaj przynajmniej 10 było takich, którzy mogli wygrać te mistrzostwa. I wygrywają ci, którzy są bardziej ambitni.
1: Takie podejście zwycięzcy?
0: To znaczy, jakby to określić. No są czasami takie zawody czy takie konkursy, że ktoś wchodzi z niezbyt dużymi szansami na początku i rozwija się w czasie tych zawodów. Tutaj też tak jest, że w czasie tych zawodów my się uczymy. My się uczymy trasy, my się uczymy rywalizacji, my się uczymy konkurentów, bo to są 2 tygodnie w końcu tej rywalizacji i latamy coraz lepiej w porównaniu do innych, nie? Także jest część zawodników, których to obciążenie psychicznie wykańcza w ciągu tych zawodów. Natomiast są tacy, którzy po jakichś tam pierwszych potknięciach zaczyna mi im iść i ten sukces zaczyna ich nieść, oni latają coraz lepiej. No, to jest ci, którzy się zaczynają bawić tymi zawodami, zaczynają mieć z tego przyjemność, oni po prostu wtedy i chętniej pracują i łatwiej rozpoznają jakieś anomalie, które są potem okazuje się istotne. Jakieś szczególiki wpadną w oko z prognozy pogody, które można potem wykorzystać i to jest po prostu uwaga szersza i to niesie. Także to komuś, kto to

0: to zawodnictwo zaczyna sprawiać przyjemność w takim momencie, nie przeraża go ta ciężar tego stresu, to zaczyna latać lepiej i zazwyczaj wygrywa. Ja mam takie przykłady ze swojej historii.
1: Rozumiem. Jeszcze dopytam o szczegóły zawodów. Czy to zazwyczaj się lata po jakimś okręgu, czy też kwadracie, prostokącie, w sensie, że startuje i ląduje się na tym samym lotnisku, czy to jest różnie?
0: Były takie zawody kiedyś w historii, że jak był silny wiatr, wypuszczało się zawodników, lecieli przez całą Polskę jak zawody Gordon Bennetta i lądowali gdzieś po ukraińską granicą i potem przez 2 dni ich samolotami ściągano z powrotem do Leszna na przykład. Nie? To były takie zawody, ale to się skończyło. W tej chwili mamy i lepsze prognozy pogody, które pozwalają lepiej określić pogodę, żeby ci zawodnicy nie byli zmuszeni do lądowania gdzieś w terenie. Że ta pogoda jest rzeczywiście taka jak w prognozie i trasę się do tego dostosowuje i tę trasę większość zawodników jest w stanie ukończyć. Także w tej chwili zawody są rozgrywane po trasach zamkniętych, żeby wrócić na lotnisko startu. I to są mniej więcej takie odległości rzędu 300-400 km, czyli na przykład jakbyśmy wystartowali z Leszna Wielkopolskiego albo z Ostrowa, musielibyśmy podlecieć na przykład do Jeleniej Góry, potem byśmy polecieli na przykład do Zielonej Góry na lotnisko zawrócić i powiedzmy taki 300-kilometrowy przelot byśmy kończyli z powrotem na lotnisku w Lesznie. No, czasami bywa więcej też. Jak jest dobra pogoda, to tą trasę się dostosowuje. Natomiast w Australii trzeba powiedzieć, że pomimo, że to jest taki kraj legendarny, jak chodzi o warunki szybowcowe, to...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jest gorąco.
1: Bo jest gorąco, tak. Pewnie jest mało, może się tak zdarzyć, jak mało zieleni, czyli piasek jest, sucho. Powierzchnia jest nagrzana i dobrze nosi. Tak. Dobrego określenia użyłem.
0: Tutaj wiemy, że ta termika się dzieje dlatego, że ziemia się nagrzewa i robi się cieplejsza niż powietrze. No więc co, może napłynąć chłodne powietrze na ciepłą ziemię. A tutaj w tym przypadku jest tak bardzo często, że sobie gdzieś tam z oceanu południowego napłynie chłodniejsza masa powietrza. Wręcz mamy bardzo często taki stacjonarny front, czy konwergencję przez całą Australię, że na południu Australii jest troszeczkę chłodniej, na północy w tropikach jest goręcej. No ale to chłodne powietrze napływające na ten ciepły kontynent powoduje, że mamy bardzo silną termikę. No więc, ale... W czasie tych zawodów naszych te dni były bardzo krótkie, bo wyobraźmy sobie, że taka ziemia musi się rano nagrzewać, rano są powiedzmy nawet jakieś mgły, jest wychłodzona rosa i potem dopiero się to słońcem nagrzewa. To jest jednak dosyć blisko zwrotnika, więc dzień jest bardziej 12 godzin na 12 w nocy niż powiedzmy tak jak u nas, że w ciągu lata możemy liczyć na to, że jest jasno nawet do 10. Więc tutaj te dni już są z założenia krótsze, a potem jeszcze zanim to się nagrzeje, więc mamy termikę dopiero od godziny 12, a o godzinie 18 ona już się znowu osłabia, więc zanim my te szybowce wyholujemy, wyholowanie w powietrze 100 szybowców, nawet za pomocą 10 samolotów holujących, to trwa. Trzeba ich, nawet jak policzymy, że jeden start trwa minutę, żeby go usunąć z lotniska, no to mamy 100 minut, nie? Więc... Potem jeszcze trochę trzeba poczekać z tym, zanim się otworzy linię startu. Więc powiedzmy, że można latać od godziny 14 do 18. Zostają tylko 4 godziny. Więc to jest w sumie dosyć krótki dzień.
1: Na ile ten sport jest bezpieczny?
0: To znaczy, kto co rozumie pod bezpieczeństwem. Bo jeżeli ktoś uważa, że lądowanie szybowcem w terenie przygodnym, czyli na jakimś skoszonym rżysku czy w buraczkach jest czymś bardzo niebezpiecznym, no to niestety to nie jest sport dla niego. A to jest wkalkulowane w ten sport. Szybowce są tak zbudowane, żeby one takie lądowanie na wertepach wytrzymały.
1: A jak często tobie się zdarzało takie lądowania?
0: No ja jestem dobrym pilotem, więc umie się w powietrzu utrzymać.
1: Na początku twojej drogi
0: zdarzyło się kilka lądowań. No nawet później się zdarzają lądowania.
1: Miałeś jakieś poważniejsze wypadki?
0: No, natomiast to jest rzadkość. Teraz w zawodach, to jeżeli ktoś by lądował w terenie, to tak naprawdę skończy te zawody na dalekim miejscu. Ja wygrywam. Także to jest tak, że przez 14 dni zawodów nie mogę w ogóle żadnej konkurencji skończyć w ten sposób, żeby lądować gdzieś poza lotniskiem. Także tylko na treningu w Australii nam się zdarzyło, że próbowaliśmy pod burzą przelecieć i wylądowaliśmy na lotnisku 100 km dalej. Przyleciał samolot, zabrał nas po kolei, wyholował nas na

0: większą wysokość, potem już sobie sami poradziliśmy, wróciliśmy. Natomiast no, faktycznie przy tych małej ilości lądowań, no, my na zawodach często latamy w takim terenie, że gdybyśmy nie byli zmuszeni do podejmowania ryzyka takiego zawodniczego, mamy na przykład taką sytuację, że jest jakaś przełęcz górska w Andach na 3000 metrów i dolina na 3000 metrów, obok jest takie zbocze Olivares i kierownik sportowy uwielbiał nas tamtędy puszczać, bo to była taka bariera, która mogła przetasować zupełnie wyścig. Ktoś tego nie przeskoczył, nie przekroczył tej przełęczy na 4300, to, no to po prostu się zmieniała kolejność wyścigu, nie? Więc tu wyścig jest już jakiś uporządkowany, wiadomo kto jest liderem i tak dalej, dolatujemy do tego Olivares i teraz tak, jeżeli ktoś chce lecieć bezpieczniej, to musi się wznieść wyżej, czyli musi stracić trochę czasu i jeżeli jest słaby komin przed tą doliną, no to trwa kilka minut, zanim kilka minut w takim wyścigu, że lecimy 200 na godzinę, no to ktoś mi odcieknie 10 km do przodu. Więc on może ryzykować i wlecieć tam niżej i jeżeli to zbocze go przytrzyma, to on przeleci przez tą przełęcz na 4000, jest tak. Przede mną. Natomiast, tak. Natomiast może się zupełnie inaczej zdarzyć, więc oni to uwielbiali nas tamtędy puszczać. No i teraz wyobraźmy sobie, że na takich zawodach jeszcze przed tą przełęczą pojawiła się burza. I jesteśmy w sytuacji, że musimy zaryzykować, wlecieć. No, przelecieliśmy przez tą burzę. Akurat tutaj na północ leciało, czyli słońce świeciło od północy. Przelecieliśmy na drugą stronę, tam się okazało, że pogoda była dobra. Wszyscy się szczęśliwie wykręcili, ale wlecenie w taki teren było dosyć...
1: Ale burza to raczej się wiąże z niebezpieczeństwem, zagrożeniami.
0: No, tak jest.
1: Nawet aczkolwiek, na lądzie się mówi.
0: Aczkolwiek w powietrzu można sobie z tą burzą poradzić. No jest taki paradoks, że lotnictwo duże omija tą turbulencję, czy pioruny, czy wszystko, co związane z burzą. Natomiast szybowce często pod burzą szukają prądów powietrznych, które je unoszą. Więc ten moment, gdzie ona już leje deszczem i to wszystko leci w dół, no to oczywiście tam się nie wleci, ale obok jest miejsce, gdzie ta chmura po prostu się dopiero buduje, powietrze się unosi i tam można znaleźć bardzo silny prąd znoszący. No więc myśmy przelecieli przez tą burzę i to się wszystko szczęśliwie skończyło, ale no dobrze znać taki teren. Więc na takich zawodach się znalazłem w Pawulo, w Apeninach, we Włoszech i w ostatnim dniu przed Mistrzostwami Świata Grand Prix leciałem szybowcem GP najdalej, jak sobie mogłem po prostu dać radę tego dnia i wiedziałem, że pod wieczór będę wracał do lotniska i było już po burzach, właśnie niebo zasłonięte takimi grubymi chmurami, wiadomo było, że już żadnej termiki nie znajdę. Leciałem na dosyć dużej wysokości, wracałem, ale wiedziałem, że mi braknie tej wysokości mimo wszystko do tego, żeby już do tego lotniska w Pawulo dolecieć. No i leciałem nad taką długą doliną już w tych Apeninach i postanowiłem uruchomić silnik, miałem w szybowcu, elektryczny. Teoretycznie silnik elektryczny w ogóle powinien być niezawodny, to nie jest tak jak silnik spalinowy, że może kabelek zawieść, świeca, tam iskrownik, elektronika, wszystko się może popsuć, ale a tutaj elektryczny silnik powinno teoretycznie po prostu przycisk naciskami działa, nie? Wysunąłem śmigło, próbuję i nic, nie? No i lecę, miałem bardzo dużo czasu, popróbowałem wszystkiego, co się dało. No niestety ten silnik mi się nie uruchomił. I jeszcze była taka sytuacja, że organizator tych zawodów nie przekazał nam takiej bazy danych miejsc ewentualnych do lądowania.
1: Awaryjnych miejsc do lądowania.
0: A w Apeninach jest bardzo trudno jakąś większą łąkę. Jeżeli nie ma murków na polach, na pastwiskach, to są to strome z pastwiska, tylko doliny rzek jakieś są, ale są te miejsca, tylko że po prostu tej bazy danych nam nie przekazano. No i leciałem bardzo długo tą doliną w kierunku Pawulo i rozglądałem się za miejscem do lądowania i niestety akurat tutaj nie było. Dopiero było za zakrętem doliny, gdzie nie wiedziałem, że bym tam doleciał, tylko że po prostu nie wiedziałem, nie zaryzykowałem, żeby już polecieć dalej. Wybrałem takie miejsce strome, można powiedzieć, że to było jak czarna trasa narciarska, jeszcze z nierównościami. I lądując pod górkę trzeba mieć większą prędkość, żeby przez chwilę lecieć równolegle do stoku. No przecież nie wylądujemy tak. Nie? Bo się zderzymy z tą górą. Tylko trzeba mieć większą prędkość, żeby polecieć pod górkę i dotknąć do tego stoku. No i na tej większej prędkości, powiedzmy 130 na godzinę, na tych nierównościach mnie podbiło. I ten szybowiec, no nic z tym się nie zrobi. Jak już go podbiło, jak to było płaskie, no to on by wytracił prędkość i znowu wylądował. Natomiast tutaj podbiło mnie do góry, no stracił prędkość i spadłem. Spadłem gdzieś z 10 metrów.
1: O cholera.
0: No i złamałem,
1: że tak powiem.
0: Złamałem podwozie. Szybowiec bardzo fajnie skonstruowany, nic mi się nie stało praktycznie więcej. Podwozie to nawet powinno się
1: złamać. Sprzęt wytrzymał.
0: Powinno się złamać. Po prostu ono tak ma być zrobione, że w razie takiej kraksy to ono ma pochłonąć energię. No niestety trochę za mało pochłonęło, bo mi się złamał kręgosłup. No, no i miałem tutaj na wysokości piersiowej. Na szczęście się to skończyło tym, że się zagoiło po pół roku i jest wszystko okej.
1: Okay. Aha, no to niestety wypadki zdarzają się nawet najlepszym. A ogólnie...
0: Jeden mi się zdarzył przez 30 lat.
1: A, proszę. Czyli nie tak często. Tylko w liczbie pojedynczej wypadek. Raz na 30 lat. No to jak na taki sport wyczynowy, no, wydaje się, że to nic. A jak ogólnie...
0: Natomiast największym niebezpieczeństwem, no to lądowanie jest wkalkulowane w szybownictwo, prawda? Bo jeszcze dawniej szybowce... powiedzmy 20 lat temu, żeby miały silnik, to była rzadkość. W tej chwili większość, 90% szybowców, które wychodzą z fabryki, ma silnik, który można użyć w razie pogorszenia pogody, po zakończeniu konkurencji, bo w czasie lotu na zawodach oczywiście nie wolno go używać, jest to rejestrowane. Natomiast innym niebezpieczeństwem jest to, że można się zderzyć. No, bywają takie momenty, że jest naprawdę tłoczno w powietrzu. Jeżeli 100-120 szybowców, teraz będziemy mieli zawody na Słowacji, gdzie widzę, że jest zarejestrowanych 130 zawodników. No więc to będzie tłok, nie? To wyobraźcie sobie takie stado tych rybitw latające. Patrząc na to, to się człowiek zastanawia, jakim sposobem one się tam nie stykają jedna z drugą. Chociaż dla nich to by było może małym problemem. Natomiast na szybowce, jak się zderzą, no to można sobie go tak uszkodzić, że on się nie nadaje do lotu i trzeba wyskoczyć.
1: Rozumiem. To tyle na obecny odcinek. Zapraszamy Państwa na następny. Już wkrótce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: Dzień
0: prezydencie.
1: Dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań. Tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa. To trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na rynku.
0: Ta różnica jest aż tak duża, panie
1: tak,
0: prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, a oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie? No i właśnie definicja mieszkań socjalnych. Tak. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach i stąd to niegasnące

0: niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no, ma sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad tysiąc, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4/6, teraz Celozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym.
1: Zasada jest ta sama, to też tanie mieszkania na wynajem od
0: miasta. Na tani wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym mieście,
1: ale to chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą
1: prezydencie
0: na nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za dwa lata Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 1500 mieszkań oddać do dyspozycji
1: mieszkańców.
0: I tak
1: nie wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się na Celozową.
0: To prawda, ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny.

0: ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przycelowe przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców?

0: Do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób
1: których stać
0: pracujących.
1: na utrzymanie tych
0: Tak,
1: mieszkań.
0: no, krótko mówiąc, zapłacenie czynszu, zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza, i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia,
1: No właśnie, dlatego pytam.
0: ale ja.
1: Słyszeliśmy o terminie 17
0: Tak jest.
1: sierpnia.
0: I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc
1: Może się przesunąć ten
0: no
1: termin.
0: i co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia od lat, zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożniony i przyjemny dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie
0: No,
1: toru.
0: panie redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną
1: A
0: plotkę, a
1: jednak.
0: jednak do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego
1: Podobnie jak
0: przejazdu,
1: z tamą bywa, prawda?
0: ale pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolei przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na tym centrum przesiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie są
1: Bez czego
0: tanie
1: nie uda
0: rzeczy.
1: się tak zrobić żadnej inwestycji w
0: Dokładnie,
1: mieście.
0: więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego właśnie z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich. Oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne. No ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i
1: Rowerzyści.
0: rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: Resztę to
0: sami.
1: znaczy ile, panie prezydencie?
0: Zobaczymy. Ja
1: Wstępnie, no to nie są.

0: tanie rzeczy,
1: nie,
0: sam pan
1: to nie
0: to
1: są
0: powiedział.
1: tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
0: Podobnie
1: więc
0: jak Wieniecka.
1: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas, zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli i mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
0: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
1: tak,
0: na to, żeby to było możliwe.
1: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
0: Odetchnąć, że będą
1: więc
0: pieniądze.
1: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
0: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodzinami.

0: rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, Panie
1: Dzień
0: Prezydencie.
1: Dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezydencie, wszyscy z niecierpliwością czekają na finał tego, co wydarzy się na Saulozowej. 42 mieszkania i rekordowa liczba podań, tak wiele jeszcze nie było. Czy to jest spowodowane tym, że mieszkańcy zobaczyli, że miejskie mieszkania na wynajem są lepsze niż te dostępne na rynku prywatnym? Czy też to fakt, że w tym konkursie po raz pierwszy została rozszerzona możliwość również na składanie podań dla mieszkańców powiatu włocławskiego? Jak pan to analizuje?
1: Może nie, że są lepsze, bo to jest trochę inny tak zwany target, grupa docelowa, to trochę, ja cały czas mówię, że jedno drugiego nie wyklucza. Nawet jak młody człowiek, zacznijmy od młodych, młody człowiek skorzysta z mieszkań na tani wynajem, to ma tą różnicę, którą by płacił na rynku komercyjnym, może sobie tak naprawdę odkładać na to, żeby w przyszłości mieć większą zdolność kredytową i korzystać z mieszkań na
0: rynku.
1: Ta
0: różnica jest aż tak duża, Panie
1: tak,
0: Prezydencie?
1: Oczywiście, że tak. No ja na początku tego roku oprowadzałem kolejną wizytę studyjną po właśnie osiedlu na Celozowej. I tak zupełnie przypadkowo weszliśmy do mieszkania. Oczywiście zapytałem, czy możemy, ale zaprosiła nas bardzo sympatyczna rodzina. Mieszkają na 47-metrowym mieszkaniu. Jak gospodyni mówiła, płacą 800 zł opłat miesięcznie za to mieszkanie z zaliczką na ciepło. Na koniec sezonu grzewczego otrzymali 2000 zł zwrotu, więc jak ktoś wynajmował na rynku komercyjnym mieszkanie, no to wie, jaka to jest różnica i jak dużo tak naprawdę można w ten sposób zaoszczędzić. I tak naprawdę po to te mieszkania były. Od samego początku to mówiłem, że to nie są mieszkania socjalne, to jest zupełnie inna kategoria mieszkań. Tu kierujemy tą ofertę, rozszerzamy jak gdyby to, co, do czego samorządy i mieszkańcy się przez blisko 30 lat przyzwyczaili i rozszerzamy tą grupę docelową właśnie o te osoby, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale z różnych powodów nie chcą, nie mogą skorzystać z ofert komercyjnych i kredytów komercyjnych, kredytów, które jak się pododaje wszystko są bardzo drogie, bo bardzo często jest tak, że pożycza się, nie wiem, 300 tysięcy, oddaje się 600 tysięcy, więc to nadal jest spory wydatek. To zainteresowanie, myślę, wynika z faktu, że więcej osób się przekonało do jednak tej nowości, bo jak zaczynaliśmy, jak ja mówiłem o mieszkaniach na tani wynajem, pamiętam jak na któreś spotkanie z mieszkańcami na Kazimierza Wielkiego przyszli mieszkańcy też zasobu komunalnego, bo de facto w TBS-ach, które zostały stworzone dzięki temu, że czy wybudowane dzięki temu, że miasto podjęło taką decyzję właśnie na ulicy Zagajewskiego, te TBS-y się tam rozwijały. No i mieszkańcy z tych TBS-ów przyszli, że oni sobie nie życzą, żeby tutaj takie mieszkania powstawały. Mówię, ale jakie?

0: No i właśnie
1: Myśleli o socjalnych
0: definicja mieszkań
1: mieszkaniach, tak.
0: socjalnych. Natomiast teraz już mieszkańcy wiedzą, że to są bardzo fajne mieszkania pod klucz, też na bardzo atrakcyjnych warunkach. I stąd to niegasnące zainteresowanie, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że ten pomysł, żeby właśnie tą grupę docelową rozszerzyć, żeby takie mieszkania na tani wynajem budować, wbrew też oporowi części sceny politycznej, no
1: Ma rację bytu, ma
0: ma
1: sens.
0: sens i jest to potrzebne. No, mieliśmy więcej wniosków, bo zdaje się ponad 1000, ale to na pierwszym etapie, gdzie mieliśmy 288 mieszkań, tutaj 42 mieszkania i ponad 600, dokładnie 645 wniosków, więc faktycznie to zainteresowanie jest przeogromne i już od razu uspokajam te osoby, które no, siłą rzeczy nie otrzymają tych mieszkań, to znaczy nie otrzymają dostępu do tych mieszkań, bo mieszkania na zawsze będą należały do miasta, tak jak dzisiaj należą, że budują się kolejne mieszkania. Jesteśmy w tym roku już po zasiedleniu Brzeskiej 15, w trakcie zasiedlenia Maślanej 4 przez 6, teraz Celnozowa, ale w przyszłym roku Królewiecka 12 i 80 mieszkań przy ulicy Cyganka. Tam bardzo fajne osiedle, zespół czterech budynków z parkingiem podziemnym,
1: Zasada jest ta
0: więc
1: sama. To też tanie
0: zasada
1: mieszkania na wynajem
0: na
1: od
0: tani
1: miasta.
0: wynajem mieszkania tak samo. Więc ten 27 rok też przyniesie kolejne mieszkania do dyspozycji również, tak jak pani redaktor zauważyła, osób, które silnie są związane z naszym miastem, ale jeszcze we Włocławku fizycznie nie mieszkają. Tutaj to jest modyfikacja, na której mi bardzo mocno zależało, bo to też jest realizacja jednego z założeń strategii rozwoju miasta, aby otwierać się na ludność napływową z terenu powiatu włocławskiego, z tego regionu włocławskiego, dla którego Włocławek jest miastem rdzeniowym. Mówię tutaj o miejskim obszarze funkcjonalnym. Więc jeżeli takie osoby wskażą, że ich centrum życiowe, podobnie jak z radnymi jest, ich centrum życiowe, czyli praca, szkoła, zajęcia i tak dalej, znajdują się we Włocławku, mogą korzystać z mieszkań na tani wynajem, które budujemy i zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy tych mieszkańców też po to, żeby trochę odwrócić ten kierunek, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnich ponad 30 lat, kiedy osoby, które w jakimś sensie szukały miejsca pod budowę swojego domu albo pod zamieszkanie tanich działek szukały, no to przenosiły się pod nasze miasto, nadal korzystając tak naprawdę ze wszystkich funkcji tego miasta. Zresztą to jest osobny temat, którym też no, w sposób taki bardziej pogłębiony zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, która na nasze zlecenie takie opracowanie przygotowuje, z którego będzie jasno wynikać, gdzie tak naprawdę mieszkają mieszkańcy Włocławka, co wydaje się trochę dziwnym pytaniem, ale faktycznie te osoby, które korzystają z naszej infrastruktury, które de facto życie spędzają w naszym
1: Ale to
0: mieście,
1: chyba dobrze,
0: a
1: panie
0: jadą na
1: prezydencie.
0: nocleg pod miasto, to będziemy mieli wszystko zidentyfikowane, co nie ukrywam też, być może będzie miało duży wpływ na w dalszej perspektywie rozmowę o przesunięciu granic naszego miasta.
1: Panie prezydencie, to, że ci, którzy mieszkają poza miastem, a w mieście żyją, zostawiają swoje pieniądze, pracują dla tego miasta, to chyba w tym nic złego,
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: że tak, jak najwięcej chcemy takich mieszkańców we Włocławku mieć, dlatego się otwieramy. Więc tak jak powiedziałem, w przyszłym roku Cyganka, za 2 lata
1: Kiedy?
0: Tumska i Cienista. Na Cienistej 195 mieszkań, też na tani wynajem, więc tak jak obiecałem, w tej kadencji planuję 500 mieszkań oddać do
1: To i
0: dyspozycji
1: tak nie
0: mieszkańców.
1: wystarcza do tej listy osób, które zgłosiły się
0: To
1: na
0: prawda,
1: celozową.
0: ale to też pokazuje, właśnie taka lista pokazuje, że ta polityka, którą prowadzimy, ma sens i jest potrzebna tym konkretnym osobom, które te wnioski poskładały. Co

0: więcej, to na to chcę zwrócić też bardzo uwagę, mniej więcej połowa tych mieszkań powstanie w obszarze rewitalizowanym, czyli to rewitalizacja, przywracanie do życia najstarszej części miasta ma nie tylko wymiar taki infrastrukturalny, typu przebudowujemy ulice, ale też właśnie społeczny, kiedy no, ponad 200 rodzin w to ścisłe centrum się wprowadzi.
1: Panie prezydencie, termin ogłoszenia naboru wniosków na te mieszkania przy celulozowej przesuwał się chyba dwukrotnie, bo miał być odrobinę wcześniej. A kiedy poznamy listę szczęśliwców, którzy otrzymają klucze do swoich nowych mieszkań?
0: Znaczy, teraz trwają w ogóle prace odbiorowe tych mieszkań, więc sprawdzamy dokładnie, czy to, co zamówiliśmy, wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Tak jest, bo mamy doświadczenia już z tym wykonawcom, ale no, to
1: odbiory
0: są
1: techniczne
0: rzeczy
1: muszą być
0: ważne,
1: jakby,
0: oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Natomiast no, te 645 wniosków teraz trzeba bardzo dokładnie zweryfikować. Oczywiście do tych wniosków są załączniki potwierdzające, na przykład zatrudnienie, potwierdzające wysokość zarobków, bo przypomnę, że to jest taki kluczowy element dostępu do tych mieszkań. To są mieszkania kierowane właśnie dla osób pracujących.
1: Stać na utrzymanie tych
0: tak,
1: mieszkań.
0: No, krótko mówiąc, no, zapłacenie czynszu. Zresztą w tych dwóch poprzednich etapach na celulozowej, no to się bardzo dobrze sprawdzało i sprawdza, i chcemy, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Więc teoretycznie połowa sierpnia, ale...
1: No właśnie, dlatego pytam. Słyszeliśmy o terminie 17 sierpnia.
0: Tak jest. I to jest termin, który wynikał z naszych założeń, kiedy przygotowywaliśmy cały harmonogram prac. Oczywiście teraz pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ale przede wszystkim członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej weryfikują te wnioski. Natomiast no, nikt z nas nie zakładał, że na 42 mieszkania właściwie na każde mieszkanie 15 chętnych będzie, więc to jest no, ogromna praca. Mam nadzieję, że uda się ją wykonać tak, jak założyliśmy w terminach, ale jestem tutaj ostrożny, więc...
1: Może się przesunąć ten termin.
0: No, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić.
1: Panie prezydencie, i jeszcze wróćmy do tematu, który już na naszej antenie, o którym już mówiliśmy, ale widocznie niewystarczająco dużo. Przejazd ulica Kaliska, udrożnienie tego przejścia, od lat zresztą na to czekamy. Pojawiła się informacja, że ono będzie i owszem, ale udrożnione i przyjemne dla pieszych i rowerzystów. Natomiast auta dalej będą krążyć dookoła, żeby dostać się na tą drugą część miasta po przeciwnej stronie toru.
0: No pani redaktor, to byłoby po prostu bez sensu. Nawet nie wiem, kto mógł wpaść na tak durną plotkę.
1: A jednak
0: do mnie też trafili mieszkańcy, którzy szukali potwierdzenia bądź zaprzeczenia, więc zaprzeczam. Nie będzie to w okrojonym zakresie, bo tak jak powiedziałem, no nie byłoby to, nie byłoby większego sensu. Mi osobiście zależy na tej wartości dodanej. To znaczy, słusznie pani redaktor zauważyła, że właściwie co wybory pojawiał się temat udrożnienia tego przejazdu.
1: Podobnie jak z tamą bywa,
0: ale,
1: prawda?
0: Pewnie tak, ale ja w kampanii wyborczej zaproponowałem inne zupełnie podejście do tego tematu, ponieważ trzeba słuchać też tego, co PKP mówi. I PKP pisało tak naprawdę za każdym razem, że nie ma możliwości uruchomienia tego przejazdu, który byłby przejazdem kolizyjnym, bo tam jest plac manewrowy dla kolei i po prostu kolei przepisy też na to nie pozwalają. Więc zaproponowałem rozwiązanie inżynieryjne, które polega na budowie bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów, więc ruch samochodowy jak najbardziej tam będzie no, de facto przywrócony, bo przecież w latach 70. tam się jeszcze ten ruch samochodowy odbywał, ale no, przy okazji w sposób naturalny też dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, to jest też element większej całości. Mówimy o rozbudowie centrum przesiadkowego, stąd też ten tunel nie tylko dla samochodów osobowych, ale będzie też dostosowany do przejazdu autobusów, dlatego że część autobusów tych regionalnych, podmiejskich, których plac manewrowy jest dzisiaj na centrum przesiadkowym, będzie przeniesiona właśnie na ulicę Węglową, a tam na

0: na tym centrum przysiadkowym pojawią się kolejne perony, tak żeby jeszcze więcej osób można było w tym miejscu obsłużyć. I teraz to, co jest bardzo ważne, to pieniądze oczywiście, no bo to nie
1: bez
0: są
1: czego
0: tanie
1: nie
0: rzeczy.
1: Uda się tak zrobić żadnej inwestycji.
0: Dokładnie,
1: w
0: więc 5 milionów złotych pozyskaliśmy na przygotowanie całej dokumentacji technicznej dla tego dużego zadania, czyli takiego centrum multimodalnego z obsługą autobusów, z parkingiem dodatkowym oraz właśnie z tunelem. I to z funduszy szwajcarskich, oczywiście to są pieniądze bezzwrotne, to jest dofinansowanie bezzwrotne, no ale bardzo ważna rzecz, już mamy to na piśmie, 45 milionów złotych na zrealizowanie tego bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z drogami, czyli tunelu drogowego, z którego korzystać będą samochody, autobusy, a dodatkowo piesi i rowerzyści. I tutaj 45 milionów złotych z funduszy PKP, też bezzwrotnego dofinansowania. No resztę musimy wyłożyć
1: resztę
0: sami.
1: To znaczy ile, panie
0: zobaczymy.
1: Wstępnie. To nie są tanie rzeczy,
0: nie,
1: sam pan to
0: nie
1: powiedział.
0: Są tanie rzeczy. Zakładam, że to będzie kosztować około 100 milionów złotych.
1: Podobnie
0: więc
1: jak Wieniecka.
0: Podobnie jak Wieniecka. Natomiast to też ta chronologia jest ważna. Dzisiaj przebudowujemy skrzyżowanie ulicy Kapitulnej z Wysoką i Długą, no właśnie po to, żeby ruch z Wienieckiej, który będzie wzmożony na Kapitulnej, był jak najbardziej płynny, to znaczy, żeby sygnalizacja świetlna go po prostu nie blokowała. Przetarg na ulicę, na tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że ogłosimy jeszcze w tym roku i te prace zaczniemy w roku następnym, prawdopodobnie na samym początku, jeżeli nie będzie jakichś odwołań i tak dalej, bo to zawsze trzeba taką gwiazdeczkę sobie tutaj powiesić. Natomiast tutaj czas zakładamy, że do końcówki 28, do początku 29 roku byśmy to zadanie zakończyli. I mniej więcej w tym czasie będziemy chcieli wejść na ulicę Kaliską, czyli fizycznie ten tunel na ulicy Kaliskiej powstanie w latach 29-30. Do końca 2030 roku mamy czas na skonsumowanie tych pieniędzy, które pozyskaliśmy z PKP.
1: I wygospodarowanie kolejnych 50 milionów,
0: tak,
1: na to, żeby to było możliwe.
0: Nie ukrywam, że tutaj czekamy już, bo wysłaliśmy fiszkę do ministerstwa, bo chcielibyśmy skorzystać też z tej preferencyjnej pożyczki, która jest w ramach tego programu Chrobry. Ona, ta pożyczka jest o tyle ciekawa, że ona jest nieoprocentowana, więc tak naprawdę oddajemy tyle, ile pożyczyliśmy, ale można umorzyć jeszcze z niej 20%, czyli można powiedzieć, że to jest pożyczka minus 20%, więc bardzo atrakcyjna na to, co nam brakuje. Mam nadzieję, że te fiszki, które daliśmy do oceny do ministerstw, wrócą do nas z pozytywną akceptacją i wówczas będziemy mogli skorzystać.
1: Odetchnąć, że będą
0: więc
1: pieniądze.
0: To powiedzmy sobie szczerze, no to kolejne 20% realnego dofinansowania dla tych inwestycji, więc to są duże pieniądze, a przypomnę, że na Wieniecką też z funduszy PKP pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę

0: infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów.

0: bo mogę się z nim zobaczyć.
1: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
0: Jest po prostu dla mnie łatwa.
1: Jak ci się podobają zajęcia?
0: Fajnie.
1: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
0: Tygrysia.
1: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
0: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
0: Czasem.
1: Czasem. I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
0: Inne.
1: Jakie?
0: Pogania.
1: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
2: No właśnie kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
2: No trochę trudniejsza.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
2: Językami.
3: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
4: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja, to jest ta sama firma, która realizowała inwestycje Zielone Tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
3: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
4: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku. I tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze, no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
3: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
5: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
6: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasów w celu

0: o wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
0: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami.

0: nogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czyli jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
4: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Wrocławku?
8: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
8: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
2: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
1: Płocawcy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+.

0: Warsz spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch szkołach.
1: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
0: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
1: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
1: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek, tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
0: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3.

0: a czesne ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarza.

0: Tarna, płeć nieznana, rok urodzenia 2026, umaszczenie bury pręgowany, cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, no w drugiej połowie wakacji, akurat temperatura, pogoda nam dopisuje, pogoda jest taka,

Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no, troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No, my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no, tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone,

co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa, zrobione z, no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ, no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no, pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy, no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki, no, jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo, oczywiście, się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż. Sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu.

0: tu przystrzyc, zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinki.

lekka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jednaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.

0: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym, i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
2: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie, powiedz mi, co wykonujesz?
2: No, tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody. Niektórzy wyklejają modeliną.
2: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
2: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
2: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
2: No, ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
2: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
2: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
2: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
2: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod, i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
4: To no, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
3: Czasem. I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
3: Jakie?
4: Pogania.
3: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
6: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
1: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
7: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
7: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy

0: etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Wocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Wocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. Żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 7

0: 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych.

0: Ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
1: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
1: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
3: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
4: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
5: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
4: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
5: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
6: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
5: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
4: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
6: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
6: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
7: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
6: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
7: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
4: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica.

0: Lipca. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 37. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku, przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych z psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no, troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No, my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no, tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie

Nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten koiec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no, pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się.
Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana.

ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż. Sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia, i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość. Przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku,
Pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka,

która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że

0: dochodzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji. Wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

0: 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.

0: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
0: Czasem.
1: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
0: Inne.
1: Jakie?
0: Pogany.
1: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
2: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
3: No trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
2: Językami.
4: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
4: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
5: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
4: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
6: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
7: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić.

0: poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
0: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.

0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
1: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
2: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
3: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
2: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
3: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
2: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
3: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
3: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
4: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba może.
5: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
2: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
6: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
7: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
8: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
9: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
10: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
10: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
2: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
10: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
6: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
6: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
6: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
0: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
11: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
12: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział.

0: siedział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
0: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku. Przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to

0: bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
1: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć
0: bardzo,
1: wiatr.
0: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie znaczy, w Lesznie, ja tutaj, gdzie ja zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce, ja tutaj jeśli nie pierwsze.
0: Pierwsze. Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest już bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element.
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam.

0: Biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał Pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: Bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma Pan jakąś historię
0: z tym
1: związaną? Nie, ja
0: mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc... Na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli Pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje Pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszy.

0: W ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no, jest taka przykra sytuacja, że no, nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić, chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale to na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, że, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Oprócz, można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No, ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: rodzinę,
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach, tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie
1: że...
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daula Giri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Mhm. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No, przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze i I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że

0: bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Monteverestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Monteverest, natomiast myśmy na tym Monteverestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no wyleliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow, prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli 8800. Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno. Dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice.

0: przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
1: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
2: Nie bardzo.
3: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
2: No, tygrysa.
3: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
2: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
3: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
2: Czasami przychodzę.
3: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
2: Chyba te właśnie.
3: Te właśnie. Okej. Okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
2: No, ja lubię szkołę.
3: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
2: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
3: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
2: Jest po prostu dla mnie łatwa.
3: Jak ci się podobają zajęcia?
2: Fajnie.
3: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
2: Tygrysa.
3: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod. I malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
4: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
3: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
3: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
3: Jakie?
4: Pogany.
3: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie kolorujemy tygrysa.
3: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
6: No trochę trudniejsze.
3: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
1: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
7: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
7: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym,

0: żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego

0: podczas kiedy dużo osób korzysta z lasów w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasów w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
1: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
0: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-Pomorska Policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych.

0: W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czyli jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
4: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
8: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
8: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się znad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
2: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.

0: Płocawcy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch szkołach.
1: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
0: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
1: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
1: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
0: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem.

0: miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka, zachęcająca.

zachęcająca do wypoczynku przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy, wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepło. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z plexi, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dorobione z, no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbaki. No jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę, jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli ma

0: Mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tej funkcji, którą pełniły początkowo. Żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki. Jak najlepsze warunki zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co, wszystkiego dobrego i radosnej końcówki.
1: Też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-20-21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich

0: Regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
1: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze właśnie? Powiedz mi, co wykonujesz?
1: No, tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
1: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
1: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
1: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej. Okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
1: No, ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
1: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
1: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
1: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
1: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
1: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
1: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
1: Inne.
2: Jakie?
1: Pogany.
2: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
3: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
4: Językami.
0: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
0: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
5: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym

0: nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.

0: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
1: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
0: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
12: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
4: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
12: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
4: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
12: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
8: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
4: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Wrocławku?
8: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławia?

0: wszystko.
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z Nadwisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
2: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
3: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
4: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić.

0: zajęć jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Słusznie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać. Co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma. Nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
0: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
1: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od

0: samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. To już jest dosyć późno.
1: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie znaczy, w Lesznie, ja tutaj, gdzie muszę... zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce, ja tutaj jeśli muszę, nie pierwsze.
0: Pierwsze. Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten spór, że trzeba. I tutaj no tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest już bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy, czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element.
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze. Cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, że się, co się robi.

0: w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał Pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: A, bo to jest polityka. To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma Pan jakąś historię
0: z
1: tym związaną?
0: Zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli Pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje Pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy.

0: wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No, ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła: nie, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: ja
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Które, gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Mhm. Poleciliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. No, przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? W pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu. I my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest. Natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej. No, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow, prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Państwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 67. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Albo obkleić.
1: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
0: Czasami przychodzę.
1: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
0: Chyba te właśnie.
1: Te właśnie. Okej, w sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
0: No, ja lubię szkołę.
1: A co najbardziej lubisz? Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
2: Jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Siostrze, może jakieś inne?
2: Inne.
1: Jakie?
2: Pogan.
1: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
3: No właśnie, kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsza.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
3: Językami.
5: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
5: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
6: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment

0: No nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze, no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki, no, plus, taki coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości,

0: Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe. Sam najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra tych ludzi.

0: w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
1: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
1: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
2: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
4: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
5: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
6: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
5: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
6: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
7: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
6: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
5: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
8: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
7: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
8: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić.

0: wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
0: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok

0: Urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3 na 7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna, czy też właściciela psa, jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no, troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. no my po prostu

Możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma

pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione z, no, po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no, jak wiadomo, blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę, pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię, no bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu.
To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast latem sprawia też, że

0: jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych, takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane, nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm, no i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co, wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jednaczka lub być może może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Carlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Carla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Carla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/20.

25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogany.
2: W mediatece? Przy komputerze? Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
4: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
5: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja, to jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone.

0: na tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no, wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. Niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu, warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin.

0: roślin, dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
2: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
2: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
2: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone.

0: A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
1: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
2: No, znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
3: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
4: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. No. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
5: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
6: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
6: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
5: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
1: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki. W sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
6: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
1: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
6: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
7: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
8: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
9: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
8: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
9: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3. piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
10: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
9: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane

0: zebrane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszam wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super ludzie, naprawdę super.
3: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
3: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
2: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
3: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
2: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku. Przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
0: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
1: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie Optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie.

0: Poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego mieszkając w Międzybrodzie Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na Optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, jak 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.
1: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
0: Znaczy,
1: w Lesznie, gdzie zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
0: ja tutaj
1: jeśli nie
0: muszę.
1: pierwsze?
0: Pierwsze.
1: Pierwsze.
0: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten sport, że trzeba. I tutaj no, tego się trzeba nauczyć. I także
1: Rozumiem.
0: naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to też jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników, przynajmniej na Mistrzostwach Polski, ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, małysz bułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę? Czy też może
0: Nie.
1: ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element. Nie?
1: No tak, a
0: Druga
1: jak pan
0: sprawa,
1: dba o formę?
0: ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem. Niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny, czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże na skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty.
0: A, bo to jest polityka.

0: To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: z tym
1: związaną?
0: Nie, ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc... Na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Można by było to troszeczkę... Ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: Ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili...

0: Pracuję w poradni lekarza rodzinnego, także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład 2 dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor i mówiła: nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie, czy ma pan rodzinę,
0: Ja mam
1: żonę, dzieci?
0: rodzinę. Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki. Także dzielą. No, po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo,
0: Myślę, że jest.
1: gdzie pewnie oprócz
0: Miała takie
1: tego, że.
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri, na szybowcu ASH, właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku. I ta wyprawa no, pochłonęła no, tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że o, następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. I no, przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Do ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować, za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze 2 razy więcej, więc to są ogromne pieniądze i tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no, byliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli
1: Wow.
0: prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam,
1: Czyli
0: 8850.
1: właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi

tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic.

0: sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe i dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogranie.
2: W mediatece? Przy komputerze? Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
4: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodę?

0: Tam wykonujecie swoje tygrysy.
1: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11.30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uprała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
2: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
2: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
3: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
4: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
3: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka, czy też

0: Tereny nad jeziorami od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
1: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
0: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu, warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin, dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
0: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
4: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
5: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
6: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
5: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
6: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
5: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No na

0: tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
1: A co według Pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
0: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
2: Ojej, do Włocławku w tej chwili chyba może. Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
1: A gdyby Pani mogła, czy zmieniłaby Pani cokolwiek o Włocławku?
2: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
3: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. To jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
4: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
5: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
6: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
7: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
7: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
7: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
8: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
9: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
10: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
9: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
10: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które

0: dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany. Bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Słusznie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne. Postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach, no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około

około 23 do 25 stopni. Taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu, odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek, nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie, przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę, natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy czy też budynku dla psa zrobione z
No po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo...

blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby, powiedzmy, stały przy wentylatorze. Także pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie, czy też wręcz zabawa, aportowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje. Natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy,

0: Jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia i nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość, przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm. No i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana.

przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW /278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Pogadanie.
2: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
6: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły

0: skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no, były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
1: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
0: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no, nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, taki coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie,

0: nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-Pomorska Policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
2: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a

0: psy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
1: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
0: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
1: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
0: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czy jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba może.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbom zdrowia, wie pan.

0: poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
1: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
1: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
2: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
3: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
2: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Włocławku?
3: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
2: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
3: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
4: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
5: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
6: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
5: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
6: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
7: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
6: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
5: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
8: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera.

0: atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala. Jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
0: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
0: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: nie. No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe, czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo, wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś małego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać. Co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
0: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
1: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie Optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na Optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. I to już jest dosyć późno.

0: Rozumiem, czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się pana kariera? Po imprezie
1: Znaczy
0: w
1: ja tutaj
0: Lesznie, gdzie
1: muszę.
0: zajął pan pewnie bardzo dobre miejsce,
1: Ja tutaj
0: jeśli nie
1: muszę.
0: pierwsze?
1: Pierwsze. Ja
0: Pierwsze.
1: tutaj muszę wyjaśnić, że ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten sport, że trzeba. I tutaj no tego się trzeba nauczyć. I także
0: Rozumiem.
1: naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest, jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
0: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę? Czy też może
1: Nie.
0: ma pan jakiś reżim sportowy?
1: Nie.
0: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
1: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element, nie?
0: No tak, a
1: Druga
0: jak pan
1: sprawa,
0: dba o formę?
1: ja biegam na żar, biegam na górę, około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny, czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze, cokolwiek. Ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
0: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże na skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe
1: A, bo to
0: giganty?
1: jest polityka. To jest polityka, no. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu
0: Ale
1: widzenia
0: przepraszam,
1: organizacyjnego.
0: Wielki Brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię z
1: Nie, ja
0: tym
1: mam zupełnie
0: związaną?
1: inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania, to się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane,

0: zainwestowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy, ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Pojechałem, miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej, sam to wszystko zorganizować? Nie da się. No, sam się nie da. To trzeba mieć naprawdę zaplecze do tego, żeby to zrobić. I te sporty, które są takie masowe, zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. Ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło, a tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu, więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle szybownictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie, to mogło być tak, że na przykład dwa dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: dzieci? Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach, tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu.

0: Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Które, gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie
1: że...
0: przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daulagiri, na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku. I ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia, przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Obcenimy pogody, przygotowaliśmy się, stwierdziliśmy, że się da. Mhm. Polecieliśmy i rzeczywiście się dało. Natomiast problemem jest to, że inni nie wierzą, że my wiemy, że się tam da polatać. Nie? I urzędnicy nepalscy z jednej strony bali się, że my sobie tam robimy kłopotu, że będą nas musieli gdzieś wyciągać z tych gór. Zresztą też takie komentarze były z Polski, że o, następna ekipa jedzie sobie urządzić pogrzeb na koszt państwa. To było akurat po tym wypadku na Broad Peaku. I no przykre to było. Natomiast największym problemem naszym było to, że Nepal to jest taki kraj, który z pozwoleń żyje. I my, co dla nich było niezrozumiałe, no my chcieliśmy latać po tych górach bez płacenia codziennie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, że sobie wlecimy nad jakąś górę. No to jest niemożliwe, nie? Tutaj nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że taka wyprawa na Mount Everest to na przykład jest 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, ile teraz kosztuje.
1: Dla wspinacza.
0: No dla ekipy, nie?
1: Dla ekipy.
0: Nie wiem, czy dla wspinacza, ale dla ekipy, żeby z jakąś wyprawę sobie tam zorganizować. Za pozwolenie, nie? Pozwolenie w dobrym terminie, to znaczy w maju, to pewnie jest jeszcze dwa razy więcej. Więc to są ogromne pieniądze. I tutaj myśmy to w końcu załatwili w ten sposób, że bez żadnych opłat lataliśmy, ale nam robili cały czas kłopoty. I w sumie nie dostaliśmy nigdy zgody na to, żeby polecieć w rejon Mount Everestu i my akurat, bo tam była też ekipa niemiecka i bez tej zgody poleciała sobie na ten Mount Everest, natomiast myśmy na tym Mount Everestem nie latali. Natomiast lataliśmy dużo wyżej, no wyleliśmy na 9600 metrów nad Himalajami, czyli wow. Prawie 1000 metrów wyżej niż najwyższa góra tam.
1: Czyli
0: 8800.
1: Właściwie mógł pan lecieć nad samym najwyższym szczytem Ziemi. I o tym nasz bohater, nasz gość opowie w następnym odcinku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj

0: nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowany przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje tygrysów, używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno, dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
2: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
1: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
0: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
2: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No, tygrysa.
2: Tygrysa, okej. Okay. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
2: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
2: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
2: Te właśnie. Okej, okay. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
2: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nimi zobaczyć.
2: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
2: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
2: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
2: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość wykonania go z modeliny.
3: No, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
2: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
3: Czasem.
2: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
3: Inne.
2: Jakie?
3: Poganie.
2: W mediatece, przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
4: No właśnie kolorujemy tygrysa.
2: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
5: No trochę trudniejsze.
2: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
5: Językami.
0: Ostatnia odsłona Przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Włocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie

0: Zgodnie z założeniami, ulica ma stać się Wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
1: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w Wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja, to jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
0: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
1: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem nawierzchni na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
0: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski. niebieski, żółty, zielony, czarny ścieżki.

0: Nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu, powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
1: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
2: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
3: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
2: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
3: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
2: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
3: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
2: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu.
1: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
4: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czym jest komplet? Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
5: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
6: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
5: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
6: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
5: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
5: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
6: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
7: Ojej, do Wrocławku w tej chwili chyba może.
8: Dróg.
7: trzeciego basenu, który

0: mógłby być oczywiście Krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
1: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Włocławku?
0: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
2: We Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
3: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więcej takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
4: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
5: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie. Tego brakuje mi najbardziej i zdróweczka.
6: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
6: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na Deptaku.
1: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
6: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
2: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
1: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniła ogólnie o Włocławku?
2: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
1: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
7: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
8: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
9: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
8: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
9: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku.

0: Jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie. Naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Nowa Wieś. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 5 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 100A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarna z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarna z białym. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Brdowska 5. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Papieżki. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Planty 3/7. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowo-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia Kruszynek 16. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie brązowy. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 9 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia ulica Cmentarna. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, w drugiej połowie wakacji. Akurat temperatura, pogoda nam dopisuje. Pogoda jest taka zachęcająca do wypoczynku. Przede wszystkim nad wodą. No generalnie lato mamy ciepłe i momentami, no niestety troszeczkę nawet za ciepłe. Z uwagi na to, że przeszliśmy już parę takich fal upałów, na nie za długo zapowiadane są kolejne, postanowiliśmy dzisiaj skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć przed tym upałem nasze psiaki. Natomiast no, niekoniecznie te, które mieszkają z nami w mieszkaniach, w domach, które mają na co dzień osłonę przed słońcem, być może klimatyzację, wiatraczki. Natomiast no, postanowiliśmy skupić się na tych psiakach no, tak zwanych podwórkowych czy też kojcowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że taka temperatura odpowiednia dla ludzi jest nieco wyższa niż temperatura odpowiednia dla zwierząt, przede wszystkim dla psów. Podczas gdy dla nas taka optymalna, powiedzmy, temperatura to jest około 23 do 25 stopni, taka idealna dla psiaków to jest stopnie około 19-21, czyli taka temperatura, no taka typowo pokojowa, nazwijmy to, tak? Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego opiekuna czy też właściciela psa jest zadbanie o dobrostan tego zwierzęcia. Między innymi zapewnienie mu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie chodzi tutaj tylko o opady, nie tylko śnieg, deszcz, ale również chodzi o ochronę przed wiatrem, no a w te cieplejsze miesiące również przed słońcem. Przypominamy, że w tej chwili mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania stałego trzymania psów na łańcuchach. No i tutaj właściciele muszą dostosować się do wymogów ustawy, do przepisów poprzez zapewnienie psom odpowiedniego kojca, wybiegu z

odpowiedniego po prostu schronienia. Jeśli chodzi o to schronienie dla psów, idealnie byłoby, gdyby podłoże takiego kojca czy wybiegu no nie było betonowe, chociaż wiemy, że różnie się zdarza. Pamiętajmy, że psy pocą się głównie przez opuszki łapek. Nie potrafią niestety pocić się całą powierzchnią ciała, tak jak my ludzie. Przez co my mamy nad nimi no troszeczkę, a nawet bardzo przewagę, jeśli chodzi o te ciepłe miesiące. No my po prostu możemy się pocić, w ten sposób regulować temperaturę. Natomiast, no tak jak mówiłam, psy pocą się głównie przez poduszeczki łapek. Niestety nie posiadają innych gruczołów potowych, natomiast chłodzą się głównie przez zianie, tak? Czyli otwierają pysk, szybciutko dyszą, w ten sposób mogą się schłodzić. Jeżeli nie zapewnimy psu odpowiedniego podłoża w kojcu, no niestety możemy doprowadzić do poparzeń tych poduszeczek, które później będą no, po prostu krwawić, doprowadzą do zranienia zwierzęcia. No, nie jest to absolutnie wskazane. Najlepiej byłoby, gdyby ten kojec też był chociaż częściowo zadaszony, tak żeby o każdej porze dnia zwierzę miało chociaż trochę cienia. Oczywiście najfajniejsze byłyby takie kojce, gdzie, czy wybiegi, gdzie zwierzę ma do dyspozycji trawę, gdzie zwierzę ma do dyspozycji piach, które po prostu pomogą mu się lepiej schłodzić. Oczywiście roślinność, trawa, drzewa, krzewy zapewniają po prostu znacznie lepszy i temperaturę podłoża, ale też dają taki swoisty mikroklimat. Zwierzę może się schować w tej roślinności i na pewno wtedy lepiej chroni się od słońca, jest przede wszystkim zacienione. Następną kwestią jest takie stałe schronienie dla psa, tak? Czyli no, może to być buda, może to być jakiś budynek, do którego pies może wchodzić, żeby właśnie schować się przed słońcem. No, najważniejsze, żeby taki budynek nie był zbudowany z metalu, raczej proponujemy albo murowane budynki, czy też budy drewniane. Dobrze, gdyby były takie schronienia ocieplone, co zapewnia nie tylko lepszą, wyższą temperaturę zimą, ale też właśnie niższą temperaturę latem. Jeżeli nasze zwierzę ma na budzie jakąś zasłonkę, drzwiczki może z pleksji, wymontujmy to wejście na okres letni, tak żeby zapewnić też w tej budzie przewiew, żeby zwierzę miało dostęp do świeżego powietrza. Niezbyt dobrym, a nawet powiedziałabym, że niedobrym pomysłem jest pokrycie dachowe budy, czy też budynku dla psa zrobione z, no po prostu z blachy, z metalu, ponieważ no jak wiadomo blacha dużo szybciej niż inne materiały nagrzewa się, no i może przez to doprowadzić, no niestety, ale do przegrzania naszego psiaka. Jeśli zwierzę ma taką możliwość, chciałoby sobie wykopać na przykład dołek w ziemi. Jeśli jest to okres letni, szczególnie nie zabraniajmy psom tego robić. Tak? Dlaczego? Dlatego, że taka wykopana dziura czy nora w ziemi, no pod spodem wiadomo, że to podłoże jest chłodniejsze, jest bardziej wilgotne. Psy lepiej się schłodzą, kładąc się na takim mokrym piasku brzuchem, niż gdyby powiedzmy stały przy wentylatorze. Także
pozwólmy psom na troszeczkę takiej zabawy w kopanie, pozwólmy im ochłodzić się tak, jak im to wygodnie. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nasz pies może sobie swobodnie biegać po ogrodzie, starajmy się, żeby jednak takie bieganie

czy też wręcz zabawa, portowanie, jakieś treningi nie odbywały się w okresie najwyższego słońca. W tych godzinach między 12 a 16, kiedy słońce grzeje najmocniej, postarajmy się dać naszemu zwierzakowi przerwę. Pozwólmy, żeby odpoczęło, żeby się przespało, oszczędziło energię. No bo pamiętajmy, że im bardziej będzie się taki psiak ruszał, no tym po prostu wyższą temperaturę wytworzy i może się dużo szybciej w takim przypadku, no niestety, ale przegrzać. Jeśli mamy możliwość, możemy, i nasz pies oczywiście lubi taplanie się w wodzie, możemy no, zainwestować w basen dla psa. Oczywiście nie musi to być jakiś wielki, fantastyczny, murowany basen z fontanną. Wystarczy, że będzie to zwykły taki plastikowy basenik dla dzieci. Wiele psów, czy mniejszych, czy większych rozmiarów, lubi wchodzić do takiego basenu po to, żeby właśnie schłodzić się. Oczywiście zadbajmy o to, żeby woda w takim basenie była w miarę możliwości czysta, wymieniana, ponieważ dużo czworonogów lubi również traktować takie baseniki no jako dodatkową miskę, tak? Także albo stoją na brzegu i piją, albo mogą wejść dodatkowo oczywiście się napić. A skoro już mowa o piciu, pamiętajmy, żeby zapewnić naszemu psu stały dostęp do świeżej wody. Wymieniajmy tą wodę 2-3 razy dziennie chociaż, sprawdzajmy, czy nie jest przegrzana. Nie stawiajmy miski psiej na pełnym słońcu. Jeżeli możemy, możemy zainwestować w taką miskę chłodzącą, którą można schłodzić wcześniej, nalać tam wody. Jeśli mamy możliwość, możemy wrzucić psu do miski kilka kostek lodu, co też dodatkowo go schłodzi. I no, nie bójmy się tego, że doprowadzimy tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji przez to, że podamy psu lód do miski. No, my też chętnie chłodzimy się lodami czy napojami wzbogaconymi w lód, jeżeli są takie wysokie temperatury, szczególnie na zewnątrz. No i nasz pies na pewno też chętnie z takiej pomocy skorzysta. Niektóre osoby, żeby ulżyć swojemu psiakowi, zabierają go do groomera, do fryzjera dla psów, tak żeby po prostu przystrzyc czy zgolić sierść. No, są to dobre intencje, natomiast pamiętajmy, że absolutnie nie pozbawiamy sierści psów, które posiadają podszerstek. Podszerstek to jest taka dodatkowa, puszysta warstwa pod tą główną sierścią, która zapewnia psu izolację. Troszeczkę tak jak po prostu ocieplenie domu. To jest warstwa puszystych włosów, która zatrzymuje pod spodem powietrze. Zimą sprawia, że psu jest cieplej, natomiast no, latem sprawia też, że psu jest po prostu nieco chłodniej. Także pamiętajmy, jeśli mamy psa, który ma gęsty podszerstek, absolutnie nie strzyżmy takiego włosia. Co gorsza, nie zabierajmy psa na golenie, ponieważ no, zamiast pomóc mu, niestety, ale możemy doprowadzić do tego, że pies nie będzie mógł prowadzić termoregulacji. Wręcz możemy doprowadzić do poparzeń słonecznych takiej odsłoniętej skóry, a dodatkowo ten podszerstek może zostać później uszkodzony i nie odrosnąć, albo odrosnąć niekompletnie i pies będzie miał po prostu na grzbiecie łyse placki, które no nie będą po pierwsze wyglądać ładnie, a po drugie no nie będą niestety mogły pełnić tą funkcji, tej funkcji, którą pełniły początkowo. Także od tego starajmy się trzymać z daleka. Tak, jeżeli mamy psa, który ma grubą sierść, wiemy, że ma podszerstek, że linie je po prostu garściami można z niego wybierać, no to wtedy po prostu wyczeszmy takiego psiaka, zapewnijmy mu dostęp przede wszystkim do świeżej wody, do cienia,

0: I nie starajmy się pomagać mu na siłę, tak żeby mu po prostu nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że każdy psiak, także ten, który przebywa w kojcu, oprócz swojego podwórka, potrzebuje spacerów. Starajmy się, żeby te spacery nie były właśnie prowadzone w tych godzinach najcieplejszych. Raczej wybierajmy na taki spacer godziny albo poranne, zanim to słońce zacznie mocno grzać, albo już wieczorne, kiedy po prostu robi się chłodniej i pies może na tym po prostu skorzystać. Wybierzmy oczywiście też nie wyjście gdzieś po drodze asfaltowej, po chodniku, po betonie, tylko skorzystajmy może z wyjścia do parku, do lasu, jeśli mamy taką możliwość. Przejdźmy się z psiakiem nad jezioro, tak żeby mógł dodatkowo ochłodzić się od bryzy wodnej. A te pieski, które puszczamy luzem, żeby biegały sobie po podwórku, pamiętajmy, że w każdym momencie dnia powinny mieć chociaż część podwórka, która będzie zacieniona. Pamiętajmy też, żeby specjalnie nie nakręcać psa i zadbajmy przede wszystkim o naszych seniorów i o szczenięta. Szczenięta dlatego, że nie potrafią jeszcze dobrze regulować swojej temperatury ciała. Natomiast seniorzy, no to bardzo często są psiaki już schorowane. Nie zawsze, ale zdarza się, że mają problemy z serduszkiem, z płucami. Pamiętajmy, że wysokie temperatury w takich przypadkach dodatkowo jeszcze obciążają organizm, no i mogą doprowadzić do chociażby udaru cieplnego. Jeśli mamy możliwość, wpuśćmy psa do domu, niech ochłodzi się na przykład na płytkach, wpuśćmy psa do murowanego garażu, żeby ochłodził się na betonie, ale takim chłodnym betonie. No i pamiętajmy, zapewnijmy naszym psiakom jak najlepsze warunki. Zapewniamy przede wszystkim wodę. Starajmy się może podawać w tym czasie karmę mokrą, która też troszeczkę nawodni nasze psiaki. No i co? Wszystkiego dobrego i radosnej końcówki wakacji wszystkim życzymy.
1: Do adopcji polecają się Karla. Karla ma około 4 lat i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna, w typie pingwinka. Posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby mieć już własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto więc pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać się ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Lulu. Lulu to urocza suczka w wieku 1 roku, ważąca 8 kg. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła spędzić resztę życia z ludźmi, którzy pokochają ją tak samo jak my. Lulu to energia i radość wcielona w małe, puszyste ciałko. Uwielbia spędzać czas z ludźmi i zawsze chętnie towarzyszy nam w każdej aktywności. Spacery to jej ulubiona część dnia, a każdy wypad poza dom to dla niej prawdziwa przygoda. Suczka jest bardzo zainteresowana otoczeniem i z ciekawością podchodzi do innych zwierząt. Lubi poznawać nowe osoby i nowe miejsca. Jest kontaktowa i otwarta na świat. Ze względu na jej temperament i potrzeby, szukamy dla Lulu domu, gdzie będzie miała dużo czasu na zabawy, spacery i interakcję z ludźmi. Najlepiej byłoby, gdyby mogła spędzać większość czasu w towarzystwie swoich opiekunów. Jeśli masz serce i miejsce dla takiej wspaniałej suczki, czekamy na twój kontakt. Lulu czeka na rodzinę, która pokocha ją bezwarunkowo. Lulu zarejestrowana jest pod numerem GW/278/27/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 7.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska Biblioteka na czas wakacji przygotowała szereg atrakcji dla uczniów w każdym wieku. Dziś w gmachu głównym przy ulicy Warszawskiej odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą Przystanek Strefa. Zajęcia były bardzo różnorodne, od plastycznych po zręcznościowe.
1: Dzisiaj w bibliotece odbywa się kolejna odsłona akcji Przystanek Strefa. Są to zajęcia dla dzieci, zajęcia warsztatowe. I dzisiaj dzieciaki rozwijają się artystycznie, poznając dzięki temu też naszą bibliotekę, księgozbiór, strefę dziecka, mediatekę. Dzięki właśnie takim odwiedzinom w bibliotece najmłodsi czytelnicy oswajają się z naszą biblioteką i nawiązują tutaj przyjaźnie. A są to zajęcia z cyklu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką, finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku. Dzieci tworzą ilustracje

0: tygrysów. Używają do tego kredek, plasteliny, modeliny, także różne techniki łączą w jedno. Dzięki czemu mogą swoją sprawność manualną rozwinąć.
1: Inicjatywy prowadzone w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, bo te rozrywki, warsztaty, a także różne inne atrakcje były dostosowane do osób w różnym wieku, chociażby zawody sportowe.
0: Dokładnie, mamy turniej FIFA pod koniec miesiąca, pod koniec sierpnia będzie u nas rozgrywany. Także i młodzież znajdzie coś dla siebie w bibliotece w czasie wakacyjnym i najmłodsi przychodzą do nas w świetlice, przychodzą do nas całe rodziny, rodzice z dziećmi na warsztaty. Także dzieje się cały czas i każdy coś dla siebie znajdzie. Warto śledzić naszą stronę Facebooka, tam wszelkie informacje się znajdują.
2: W zajęciach uczestniczyło około 20 dzieci. Część z nich regularnie odwiedza bibliotekę i bierze udział w prowadzonych w jednostce zajęciach. Niektórzy pojawili się po raz pierwszy.
3: Nie bardzo.
1: Co jest najciekawsze? Właśnie powiedz mi, co wykonujesz?
3: No tygrysa.
1: Tygrysa, okej. Jaką metodę? Bo tu widzę, są różne metody, niektórzy wyklejają modeliną.
3: Rysuję. Można też zrobić swojego samemu, tak? Albo obkleić.
1: Często przychodzisz do biblioteki w czasie wakacji na tego typu właśnie warsztaty?
3: Czasami przychodzę.
1: A które były najciekawsze? Co ci się najbardziej podobało?
3: Chyba te właśnie.
1: Te właśnie. Okej. W sumie niedługo już powoli będziecie się przygotowywali do szkoły. Tęskni za szkołą?
3: No ja lubię szkołę.
1: A co najbardziej lubisz? Jakie przedmioty? Może kolegów? Jakieś pani nauczycielki?
3: Matematykę i niektórych kolegów, bo mogę się z nim zobaczyć.
1: Czemu matematyka jest twoja ulubiona?
3: Jest po prostu dla mnie łatwa.
1: Jak ci się podobają zajęcia?
3: Fajnie.
1: A co jest w nich fajnego? Co właściwie wykonujesz w tym momencie?
3: Tygrysa.
1: Jaką metodą? Bo jest tutaj wiele dostępnych metod i malowanie, i wyklejanie, a także możliwość z wykonania go z modeliny.
4: No, to jest, no, jest takie pomarańczowe, a tu takie brązowe, a tu będzie na kremowo.
1: Mhm. Świetnie. A powiedz mi, często przychodzisz do biblioteki w wakacje na właśnie tego typu warsztaty, na tego typu wydarzenia?
4: Czasem.
1: Czasem? I które ci się najbardziej podobały? Te, na których jesteś teraz, czy może jakieś inne?
4: Inne.
1: Jakie?
4: Pogadanie.
1: W mediatece. Przy komputerze. Na początek powiedzcie mi, jak wam się tutaj podoba, co jest ciekawego, co wykonujecie?
5: No właśnie kolorujemy tygrysa.
1: Te wasze tygrysy są nieco inne niż te tygrysy pozostałych uczestników. Czym one się różnią?
6: No trochę trudniejsze.
1: Jaką metodą wykonujecie swoje tygrysy?
6: Językami.
2: Ostatnia odsłona przystanku Strefa odbędzie się w piątek, 14 sierpnia o godzinie 11:30. Tematem spotkania będzie seria książek o Mikołajku. Balzola uporała się z zielonymi terenami Śródmieścia. Jednak nie jest to jedyna inwestycja prowadzona przez tę firmę we Wrocławku. Kolejną jest przebudowa ulicy 3 Maja. Zgodnie z założeniami ulica ma stać się wonerfem. Jednak przez długi czas prace nie były prowadzone.
7: Trwają prace związane z przebudową ulicy 3 Maja. Jest to zadanie realizowane, czyli przebudowa tej ulicy w wonerf, czyli w taką ulicę mieszkalną, ulicę do życia. I rzeczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą, że firma, która wygrała przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja. To jest ta sama firma, która realizowała inwestycje zielone tereny Śródmieścia i można powiedzieć, no wszystkie swoje siły skierowała na to zadanie, a prace na ulicy 3 Maja no były wolniejsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast w ostatnich dniach widać tą intensyfikację prac na ulicy 3 Maja. Trwają prace ziemne, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy na całej szerokości ulicy oraz prace związane z układaniem nawierzchni oraz montażem systemu nawadniającego. Tutaj również w tym samym czasie są prowadzone prace związane z ochroną roślinności, czyli zabezpieczenie drzew oraz regularne podlewanie tej roślinności, która tam już się znajduje.
2: Niepokój wśród mieszkańców budzi to, czy inwestycja zostanie oddana na czas. Przez kilka tygodni nic się tam nie działo.
7: Wykonawca dostosował tutaj harmonogram pod kątem rzeczowym do aktualnej sytuacji. Termin realizacji tego zadania to jest koniec października tego roku i tutaj na ten moment no nie ma żadnych czynników, żadnych podstaw do tego, żeby ten termin został przedłużony. Oczywiście tutaj priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego jest to, żeby jak najszybciej dokonać prac związanych z ułożeniem

0: na wierzchni, na tym fragmencie, który jest obecnie realizowany, ponieważ prace są realizowane obecnie na dwóch etapach, a te etapy są podzielone na trzy odcinki. Pierwszy odcinek od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, drugi odcinek od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i trzeci odcinek od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. I tutaj również umowa stanowi tak, że dopiero w momencie, gdy pierwszy etap zostanie ukończony pod względem właśnie ułożenia nawierzchni, to wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap inwestycji. I to jest priorytetem zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Jest to związane oczywiście też z tym, żeby tutaj jakość, komfort poruszania się mieszkańców w tym obszarze no, wzrosła, była jak najlepsza, żeby tam po prostu można było bezproblemowo się poruszać, ale również jest to taki no, plus, takie coś, na czym nam bardzo zależy, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą właśnie biznesy na tej ulicy czy w okolicy ulicy 3 Maja.
1: Ratusz jest w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji. Zadanie będzie kosztowało ponad 16 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów to środki pozyskane z Unii Europejskiej.
2: Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze, inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury.
3: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnego rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym, wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę. Dzięki temu możemy przyjść po takim spacerze bardziej wypoczęci, bardziej efektywni i tym samym lepiej współdziałać w życiu codziennym.
2: Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka czy tereny nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu natury.
3: Tutaj na terenie lasów naszego nadleśnictwa mamy bardzo dużo takich miejsc. Mamy różnego rodzaju szlaki turystyczne, bo to jest szlak niebieski, żółty, zielony, czarny, ścieżki nordwalking, wieże widokowe mamy, ścieżki konne, rowerowe. Z wszystkich tych rzeczy możemy korzystać. Poza tym zawsze należy pamiętać, że wybierając się do lasu powinniśmy być niewidoczni dla innych, tak aby inne osoby również mogły z tego lasu korzystać i wypoczywać.
2: Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie pozostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
1: Wakacje są już na półmetku. To czas wzmożonych wyjazdów, ale też większej liczby kierowców na drogach. Kujawsko-pomorska policja podsumowała pierwszą część wakacyjnych działań.
4: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
1: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek.
4: Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na najbardziej niebezpieczne zachowania, m.in. znaczące przekraczanie prędkości. Od początku wakacji do 31 lipca policjanci ujawnili 99 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 95 poza obszarem zabudowanym.

0: Przypominamy, że od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niepokojącym zjawiskiem nadal pozostaje kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. W trakcie tegorocznych wakacyjnych działań policjanci ujawnili już 722 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To zachowanie, które wciąż stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych funkcjonariusze kontrolują także autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Do 31 lipca przeprowadzili 127 kontroli autobusów, w ramach których policjanci nie stwierdzili usterki lub nieprawidłowości uniemożliwiających dalszą jazdę.
1: Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
0: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
1: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i nie wsiadanie za kierownicą po alkoholu.
2: Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Wrocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy.
3: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Czyli jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
4: Brakuje pani najbardziej we Wrocławku?
5: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
5: No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
4: Czy chciałaby pani zobaczyć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
5: No na tą chwilę, no to wydaje mi się, że jest okej.
4: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Wrocławka?
5: Przede wszystkim miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi.
6: Ojej, we Wrocławku w tej chwili chyba morza.
7: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. I jest przecudowny ten międzyosiedlowy.
4: A gdyby pani mogła, czy zmieniłaby pani cokolwiek o Wrocławku?
7: No to chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje i jest fajnie.
8: We Wrocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie, to jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
9: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc ja takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
10: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
11: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi. No i tak poza tym, no trochę już się przeżyło, także no na razie mi nic nie brakuje. Zdróweczka przede wszystkim. Tego to najbardziej. I tych kolejek, bo nikt nie może z tą służbą zdrowia, wie pan, poradzić. Nie chcę tutaj się zadawać w politykę, bo to już stare i niemodne, ale to jest masakra. Tych ludzi w moim wieku odpycha się na bok, tylko patrzą, że spójrz pan sobie w PESEL i tak dalej. No strasznie, ze służbą zdrowia to jest terminy takie długie, że przepraszam, ale takie jest życie.

0: Tego brakuje mi najbardziej. I zdróweczka.
1: Wszystko jest ogólnie. Pizzeria jest, także dużo sklepów.
0: Czy chciałby pan widzieć więcej miejsc, gdzie można spędzić wolny czas?
1: No tak, nad Wisłą można było jakieś bary czy coś otworzyć, nie? Więcej barów czy coś takiego, czy więcej pizzerii na deptaku.
0: A według pana, co powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
1: No więcej miejsc pracy dla młodych, bo ogólnie jest mało miejsc pracy, ludzie uciekają, nie? Małe zarobki, dlatego wszystko ucieka, nie?
2: Więcej kąpielisk, dojazdu do Bikariki, w sumie jakichś dobrych restauracji czy kawiarni. No i żeby to było otwarte w niedzielę.
0: A gdyby pani mogła, co by pani zmieniała ogólnie o Włocławku?
2: Ogólnie to wie pan co, w moim wieku to już nic się nie zmienia.
0: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
2: Więc mówię, więcej takich rzeczy, żeby mogli gdzieś po pracy sobie pójść, dobrych. Zadbanie o większe wieczorami autobusy, żeby było ich więcej po prostu. No i jakiejkolwiek większej ochrony, bo jak wiem, to na przykład 3 maja to nie jest taka zbyt fajna dzielnica, gdzie powiedzmy idzie się z nad Wisły, bo tam są nawet dobre kawiarenki.
3: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
4: Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w 2 szkołach.
5: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w 3 szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
4: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
5: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na 3 piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
6: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
5: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
4: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super ludzie, naprawdę super.
6: właśnie pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
7: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
6: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
7: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego

0: żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz. Właśnie proszę nam opowiedzieć o swoich osiągnięciach.
1: 18 złotych medali z Mistrzostw Świata, 37 medali z Mistrzostw Świata i Europy i tej rangi. Więc z Mistrzostw Świata większość złotych. Uprawiam szybownictwo od 1988 roku, przedtem byłem żeglarzem i tak naprawdę na żeglarstwie nauczyłem się być zawodnikiem.
0: O, to ciekawe.

0: Czyli...
1: I w sumie można powiedzieć, że uczestniczyłem już w jakichś 150 zawodach w szybownictwie przez te 30 lat i większość z tych zawodów wygrałem.
0: Jeśli mógłby Pan opowiedzieć trochę o tej początkowej przygodzie z żeglarstwem, czemu nie kontynuował Pan tej kariery? Albo jak daleko tam Pan zaszedł?
1: Pierwsze moje 2 lata latania na szybowcach były pogodzeniem w jednym sezonie 2 sportów, bo już byłem wyszkolonym pilotem szybowcowym, który już latał na przeloty i tak naprawdę mogłem pojechać na jakieś zawody, ale w tym samym czasie jeszcze kończyłem karierę żeglarską, gdzie zacząłem, jak miałem 10 lat, od łódki Optymist w małym klubie na Jeziorze Żywieckim pod kierownictwem trenera, w zasadzie jedynego trenera, jakiego miałem w ogóle przez całą swoją karierę zawodniczą, takiego, który by mnie czegoś uczył, pana Zygmunta Leśniaka. I początkowo wiadomo, że z takiego odległego terenu, dalekiego od morza, od Zatoki Puckiej, z jakiegoś mojego klubu pływaliśmy gdzieś tam na końcu w zawodach, ale potem ambitnie, powolutku zaczęliśmy pływać na 20 miejscach w zawodach w Polsce, potem zaczęliśmy być w 10, a potem walczyliśmy już tylko o medale. No i te 2 lata właśnie ostatnie były już takie, że ja byłem naprawdę wyszkolonym zawodnikiem.
0: Też na Optymiście?
1: Nie, to już była łódka 420.
0: Och, to już dwuosobowa.
1: Dwuosobowa. Pływałem z kolegą Grześkiem Leśnym, Grześkiem Gałuszką. I jadąc na takie zawody, w zasadzie jechaliśmy po to, żeby walczyć o złoty medal. Także my naprawdę byliśmy już wtedy załogą, która wiedziała, co to znaczy nie odpuszczać, co to znaczy walka zawodnicza, co to znaczy stres zawodniczy. No, także przesiadając się na szybowce, byłem już zawodnikiem. Tutaj była tylko zmiana medium i mi to bardzo pomogło w mojej karierze na początku, bo pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski Juniorów w Lesznie Wielkopolskim, gdzie teoretycznie pojechałem, żeby się od innych uczyć latania na szybowcach. A tu się okazało, że latając w trudnych warunkach w górach, co wiąże się z tym, że kominy termiczne, czyli te miejsca, gdzie powietrze się unosi i trzeba w nich krążyć szybowcem, żeby nabierać wysokości, są węższe. W tej Wielkopolsce to było po prostu łatwizna, że tak powiem, do latania. I na tych zawodach wygrałem prawie wszystkie konkurencje. Także się to skończyło takim od razu bardzo mocnym wejściem. I to był 93 rok bodajże. I myślę, że od tego momentu było wiadomo, że w zasadzie jestem skazany na to, żeby próbować osiągnąć coś w tym sporcie, że to jest coś, czego nie każdy ma, nie każdy miał to szczęście, żeby taką szansę dostać. I tak się to skończyło, że latam na szybowcach do tej pory.
0: Czyli żeglarstwo trochę pomogło czuć wiatr.
1: Bardzo. To nie każdy zostaje zawodnikiem, jak jest dzieckiem. Myśmy mieli to szczęście, że nauczyliśmy się tej walki już od samego początku. Tak naprawdę, jak się popatrzy na dzieci, jak one rywalizują, to jest strasznie poważne. One naprawdę nie odpuszczają sobie. To jest albo walka na 100% i w ogóle z nożami w zębach, że się walczy, albo w ogóle sobie odpuszczają. No, ci, którzy walczą, to zostają naprawdę bardzo poważnymi zawodnikami. No, nawet w takiej małej klasie Optymist, to naprawdę to jest wszystko na poważnie, bardzo. I tego się można nauczyć właśnie pływając, czy tam zaczynając w młodym wieku. Oczywiście byli tacy koledzy, którzy mieli to szczęście, że byli na przykład w Bielsku gdzieś przy jakimś klubie saneczkowym, czy klubie narciarskim, czy siatkarstwo było w Bielsku uprawiane wtedy. Myśmy tego, mieszkając w Międzybrodziu Żywieckim na wsi, no nie mieli takich rzeczy, także tam były może jakieś, że ktoś sobie tam pograł w koszykówkę czy w siatkówkę już prywatnie po lekcjach, ale to nie było w takim zorganizowanym klubie. Także moim takim pierwszym zetknięciem się ze sportem było pływanie pierwszy raz na Optymiście, jak miałem 10 lat. Natomiast na zawodach szybowcowych ja spotkałem ludzi, którzy dopiero weszli w sport, jak mieli 16 lat, 17, jak mogli się dopiero wyszkolić na szybowcach. To już jest dosyć późno.
0: Rozumiem. Czyli te początki żeglarskie to nie tylko czucie wiatru, ale też podejście sportowe. A jak dalej rozwijała się Pana kariera? Po imprezie znaczy, w Lesznie, gdzie zajął Pan pewnie bardzo dobre miejsce, jeśli nie pierwsze?
1: Pierwsze.
0: Pierwsze.
1: Ja tutaj muszę wyjaśnić, że

0: ja uważam tak naprawdę, że zawodnika robi to, jak on sobie potem poradzi ze stresem, jak on sobie poradzi z trudnościami w czasie zawodów, jak on jest nastawiony ambitnie do tego, żeby sobie nie odpuszczać przy jakichś trudnościach, niepowodzeniach. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest pewien rodzaj hazardu, że musimy podejmować ryzyko. Jeżeli ktoś w czasie lotu zawodniczego nie będzie podejmował ryzyka, to nie chodzi o to, że on się zabije, tylko o to chodzi, że może stracić punkty, nie? Że może gdzieś utknąć na dłużej i inni go przegonią. Jeżeli ktoś nie będzie podejmował ryzyka, to nie ma szans w takich zawodach. To jest po prostu wliczone w ten sport, że trzeba. I tutaj tego się trzeba nauczyć.
1: Rozumiem.
0: Także naprawdę zawody wygrywa się głową. Nie tym, że się techniczne umiejętności ma, chociaż to jest, jest bardzo ważne, ale przychodzi taki etap, że w zasadzie połowa zawodników przynajmniej na Mistrzostwach Polski ma te umiejętności, ma ten sam sprzęt, ma to samo wyposażenie, ma to samo wyposażenie, jak chodzi o metrologię. I oni wszyscy mają szansę wygrać, tylko że wygrywają ci, którzy bardziej do tego poważnie podejdą.
1: Rozumiem. No to jak bardzo pan podchodzi poważnie do przygotowania? Czy tak jak kiedyś mówiono, mały żbułka z bananem, czyli stosuje pan odpowiednią dietę, czy też może ma pan jakiś reżim sportowy?
0: Nie.
1: Czy na czym polegają jakby nawyki mistrza?
0: To znaczy, trzeba być w odpowiedniej formie fizycznej do tego, żeby takie wyzwanie podjąć. Latanie na przykład w 43-stopniowych upałach w Australii, no to ktoś, kto nie byłby w dobrej formie, to po prostu w ogóle nie przetrwa takich warunków na starcie. Także to już jest pierwszy element.
1: No tak, a jak pan dba o formę?
0: Ja biegam. Biegam na żar, biegam na górę. Około 400 metrów pod górkę sobie tam kilka razy w tygodniu przynajmniej przebiegnę. Albo jak nie mam akurat góry pod ręką, no to gdzieś indziej. Także, czy jeżdżę na rowerze. Tutaj jest bardzo ważna taka higiena na zawodach, ponieważ te zawody trwają przez 2 tygodnie. Jest to bardzo stresujące zajęcie. Ja byłem w takiej sytuacji w tej chwili na zawodach w Australii, że w zasadzie wiadomo było, że tylko ja mogę zdobyć medal, więc to było dodatkowe obciążenie. Nie wiedziałem, czy to nie są na przykład moje ostatnie zawody w życiu, bo też może być tak, że na przykład na zawody w Teksasie w tym roku w ogóle nie pojedziemy, bo to jest za daleko, za drogo, do Ameryki, nie będzie sprzętu. Już widzę, że nie pojadę w klasie otwartej, w której nigdy nie startowałem, niestety nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego szybowca. Więc no było to pewne za duże obciążenie dla mnie. Dopiero trzeba było się z tego stresu jakoś wyswobodzić. Trzeba po konkurencji codziennie wysiąść z tego szybowca, zapomnieć o tym, zrelaksować się. I dla mnie to jest po prostu wysiłek fizyczny. Czy jakieś spacery, czy właśnie jogging, czy pływanie, czy jazda na rowerze. Cokolwiek, ale trzeba po prostu zapomnieć o tym, co się robiło w ciągu dnia. Nie można być spiętym i zajętym tym samym cały czas.
1: Rozumiem. Wspomniał pan, że za drogo. Ile kosztuje ten sport? I tak się zastanawiam, dlaczego takiego wielokrotnego mistrza, niemalże nasz skarb narodowy, nie sponsorują nasze państwowe giganty?
0: A, bo to jest polityka. To jest polityka. No. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego.
1: Wielki brat nam nie pozwala, chyba już te czasy za nami. Czy może kiedyś tak było? Ma pan jakąś historię
0: z tym
1: związaną?
0: Nie, ja mam zupełnie inną teorię na ten temat. To jest tak, że ten sport jest fajny do pokazania. To się da. I tak naprawdę początki zawodów Grand Prix pokazały, że w Polsce mieliśmy największą oglądalność. Takich 1 milion osób oglądało zawody, które rozbywały się w Nowej Zelandii i kończyły się o 4 rano. Odpowiedni sposób pokazania takich zawodów to jest ciekawe, zwłaszcza zawody Grand Prix, które są skrócone specjalnie po to, żeby można było je pokazać, takie wyścigi, żeby one się w jakimś rozsądnym czasie, żeby to nie trwało 7 godzin, tylko żeby 2 godzin pokazać. Natomiast no, my nie mamy takiego zaplecza. Jak popatrzymy na takie sporty narodowe, które są ogromnie dotowane przez państwo, czy budowa stadionów, czy utrzymanie tych stadionów, czy utrzymanie klubu piłkarskiego, to tam jest ogromna liczba ludzi, którym na tym zależy, żeby to było pokazywane. A my tego nie mamy. Ja jestem sam. Ja jestem w stanie pojechać na Mistrzostwa Świata bez nikogo. Tak było. W Nowej Zelandii pojechałem w 2005 roku. Miałem tylko szybowiec załadowany do niemieckiego kontenera. Nie miałem ani przyczyny,

Szczepy, nie miałem ani samochodu, ani pomocnika na tych zawodach. Każde lądowanie gdzieś poza lotniskiem bym po prostu wykluczało w tym momencie z rywalizacji. No i było to pewnym rodzajem stresu, ale trzeba sobie było poradzić. No, ale jak mam w tym momencie jeszcze myśleć o tym, żeby dawać informacje do prasy, żeby zdjęcia robić i tak dalej.

0: Zresztą ja uważam, w Polsce jest taka tendencja do sponsorowania nie zawodników, tylko działaczy. To muszę, ja naprawdę mam ogromny wyrzut do tego, jak to jest tutaj w Polsce zorganizowane, że się sponsoruje wydarzenie, że się sponsoruje klub, chociażby ten klub nie miał w ogóle żadnych osiągnięć. Na sport młodzieży to już w ogóle jest takie hasło, że wszystkie pieniądze by się przeznaczyło. A tam naprawdę to działa paru trenerów, którzy biorą pieniądze do kieszeni, a reszta to w ogóle jest tylko przykrywka tego całego biznesu. Więc na utrzymanie stadionów oczywiście, na to, na tamto, ale na zawodnika. Ja napisałem oczywiście do sponsoring, do Tauronu, do kogoś tam. Co, myśli pan, że w ogóle ktoś odpisał? W życiu.
1: No. To trochę przykre. A proszę powiedzieć w takim razie, jak finansuje pan swoje starty? I w ogóle przywodnictwo, bo...
0: Fajna historia. W tym roku wyjeżdżając, no w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy dopiero co zakończonym, wyjeżdżając na zawody w Australii, początkowo mieliśmy na 6 zawodników budżet 1500 zł. No potem się to trochę zmieniło, że jednak tam...
1: Przepraszam, roku, ale to nawet na bilet nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. No na jednego zawodnika na bilet. No 3-4 tysiące kosztowały bilety, potem jeszcze droższe były, ale... Ja w ogóle miałem pożyczony szybowiec od fabryki, która sama go zasponsorowała, sama go opłaciła, jak chodzi o ubezpieczenie. Także to Aeroklubu Polskiego nie kosztowało. Także ten mój wyjazd, mój medal był chyba najtańszym w ogóle z wszystkich zawodników, którzy tam pojechali, bo ja byłem w stanie jeszcze sobie wcześniej kupić bilet, kiedy one jeszcze były tanie i tak dalej. Także no jest taka przykra sytuacja, że no nie ładuje się pieniędzy w tych, co się powinno ładować. Nawet w Aeroklubie Polskim. Okej, zostawmy to. My sobie poradzimy. Ja jestem człowiekiem, który pracuje i też potrafię sobie sam zarobić. Chociaż te pieniądze akurat tutaj w Aeroklubie wystarczyły, potem się znalazły i tak naprawdę nie musieliśmy do tych zawodów dokładać, ale... To na przykład, że nie było mnie przez miesiąc w pracy, to tego już mi nikt nie zrefunduje.
1: No właśnie, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że jest pan zawodowym szybownikiem, że pan żyje z tego, a tu się okazuje,
0: znaczy,
1: że...
0: Znaczy ja bym chciał, tak. To jest, myślę, że błąd.
1: To jest coś, do czego trzeba dążyć.
0: Można by było to troszeczkę, ja uważam, że popełniłem w pewnym momencie błąd życiowy, że trzeba było tutaj zorganizować swoją szkołę, że trzeba było zacząć zarabiać na wożeniu pasażerów, że może trzeba było robić wyprawy szybowcowe, do których by inni się przyłączali. I to jest taka działalność, no dzisiaj na przykład Monika Witkowska wróciła z pięknej wyprawy po Pakistanie, gdzieś tam po płaskowyżu przechodziła. I to jest taki wzór zawodnika, który potrafi z takiego sportu żyć. Ona pisze książki, sprzedaje, ma swój sklep, ma swoje gadżety, ma swoje wystąpienia. To się da zrobić, nie? Tylko trzeba by było zrezygnować z zawodu. Ja jestem lekarzem.
1: Rozumiem. Jeśli wolno spytać, lekarzem jakiej specjalności?
0: No ze specjalności jestem ginekologiem, a w tej chwili pracuję w poradni lekarza rodzinnego. Także robię też nie to do końca, do czego byłem wyszkolony. No, w tej medycynie niestety przez to, że byłem tak zajęty sportem, też nie osiągnąłem jakiegoś większego sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie znalazłem zrozumienia wśród kolegów, z którymi pracowałem, bo na przykład pomimo, że ja byłem w stanie rok wcześniej zaplanować swój urlop, bo wiedziałem dokładnie, w jakim terminie są Mistrzostwa Świata w następnym sezonie. No, mogło być tak, że na przykład 2 dni przed wyjazdem przychodziła pani doktor, mówiła, nie, ty tutaj nie pojedziesz na urlop, bo ja sobie kupiłem gdzieś tam wyjazd na Teneryfę. No i ty zostaniesz w szpitalu.
1: Rozumiem. A rodzinnie? Czy ma pan rodzinę, żonę,
0: rodzinę,
1: dzieci?
0: Dzieci niestety nie poszły, żałuję. W moje ślady jeżdżą na koniach. Tak się wciągnęły w to, że po prostu nie mają na nic innego czasu. Oprócz oczywiście nauki, także dzielą. No po córkę będę musiał pojechać zaraz tutaj, jak skończymy wywiady do Leszna, żeby ją odebrać z zawodów końskich. Także no, mają swoje pasje i cieszę się, że mają i rozwijają się w ten sposób.
1: Super, a żona nie jest, że tak powiem, zazdrosna o to szybownictwo?
0: Myślę, że jest.
1: Gdzie pewnie oprócz
0: miała
1: tego,
0: takie przygody, opowiadała, że jej się śniło, że kupowała skafander kosmiczny. Szkoda, że to nie było potrzebne, ale był taki moment, że wyjeżdżaliśmy na wyprawę w Himalaje, co się wydawało wszystkim, że to jest strasznie niebezpieczne. Okazało się, że nie jest tak źle. No, to ładne zdjęcie akurat z Daula Giri na szybowcu ASH właśnie z tamtego miejsca. To było w 2013-2014 roku i ta wyprawa no, pochłonęła tak naprawdę rok życia. przygotowania. Było to bardzo trudne do zorganizowania. To jest tak, że samo latanie potem jest łatwe. My sobie technicznie poradzimy z tym, co się tam dzieje. Nie? Ocenimy pogodę.